0: Deska Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Zamieszanie po śmiertelnym pobiciu w Krakowie. Jest nowa decyzja w sprawie 16-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. W raporcie najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi. W Łodzi fair play i sportowe emocje. Soccer Camp pod okiem Grzegorza Krychowiaka.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
2: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
0: Tłumaczy Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służb w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia.
1: To jest raport.
0: Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego między innymi będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu ma stanąć blisko 200 punktów, w których będzie można dowiedzieć się, jak na przykład spakować plecak ewakuacyjny.
4: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy. One były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
0: Mówił Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przyjechali do Łodzi spełniać swoje marzenia 8 piłkarskich drużyn z całego kraju. W sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia rozpoczęło Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mnich.
5: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
6: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
7: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
6: No trochę są jakieś kompleksy.
8: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
9: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
10: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
11: Grzegorz Krychowiak.
10: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
12: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
0: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem, również na stadionie Widzewa, zagrają zawodnicy z kampu.
13: Pogoda.
14: Dzień dobry Państwu. Być może poranek dla niektórych jest chłodny, a nawet rzeźki. Na termometrach od 11 stopni w tym momencie w okolicach Koszalina, Gorzowa Wielkopolskiego, 13 w Poznaniu i Wrocławiu. Podobno w Warszawie o poranku mamy mieć stopni 17, aczkolwiek wydaje mi się, że jest trochę chłodniej. W ciągu dnia natomiast temperatury dzisiaj wzrosną i to znacznie. Jeszcze chyba taki jeden z ostatnich powiewów lata, bo w Trójmieście 22, Olsztyn 23, Bydgoszcz 25, podobnie w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Krakowie, We Wrocławiu nawet do stopni 27 i w całym kraju ma być całkiem pogodnie.
11: To była super profesjonalna pogoda w wydaniu Wojtka. No, bardzo ci dziękujemy.
14: Dzięki temu, że jest dobra pogoda,
11: ci się,
14: to jest dobra pogoda.
11: Jest zimnie. Jest naprawdę nieźle. Premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku miała miejsce w 71 roku.
13: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Pogłosie go poznał łobuza. Dzień dobry. Nie daruję mu. Jak mnie w poniedziałek coś z rana wykiwa. Dzień dobry. Dzień dobry. To cały tydzień miałbym taki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
15: Dobry, dobry.
16: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S-Rock.
11: Dobry, dobry, dobry.
14: Dzień dobry. Uspokajamy cię czwartek, ale i tak dzień dobry.
11: Dobry, dobry. Będziemy dzisiaj pobijać rekordy. Jaki rekord moglibyście pobić? My możemy pobić rekord w dziwnych tekstach.
14: To prawda, w byciu głupkowatym. Aniu, co u ciebie na poważnie?
0: Szkoła odporna, wspierająca, aktywna. W skrócie SOWA.
14: Uwielbiam te piękne skróty.
11: Bardzo to jest
14: dzień
11: ładne.
14: Dobry państwu.

0: pobijać rekordy. Wojtek, dzień dobry wam w ogóle jeszcze dzisiaj, bardzo piękne. Księga rekordów Guinnessa. Pierwsze wydanie ukazało się w 55 roku tegoż właśnie dnia i dzisiaj się zastanawiamy, w czym moglibyście pobić rekord. Zastanawiam się, ile razy pobiliśmy tu rekord siary.
1: Siary to na pewno codziennie przebijamy, nawet nad drzwiami do naszego studia jest wielka kartka. Wchodząc do studia, pozbywasz się godności, zostaw ją tutaj na stoliku. Proszę Państwa, dokładnie tak jak wspomniałaś, w 1955 roku powstała ta Księga Rekordów Guinnessa, ukazało się pierwsze wydanie i od tego czasu mamy do czynienia co jakiś czas z jakimiś bardzo dziwnymi wyzwaniami. A to ktoś piecze największą pizzę świata, a to na jakimś festynie wiejskim układają najdłuższe ciasto świata. No i tego jest mnóstwo, kto najdłużej jeździ rowerem, kto najkrócej, wiesz, skoczy, kto najdalej. No,
0: wiecie, ile jest rekordów wpisanych do Księgi Rekordów Guinnessa, jeśli chodzi o samochody? My niedługo w garażu będziemy w ogóle opowiadać o takim panu, który właściwie parał się motoryzacją nie tylko biciem rekordów Guinnessa i w związku z tym stworzył najniższy samochód świata, który jeździł, który wyglądał jak płaski naleśnik. Potem się zaparł i stwierdził, że zrobi również jeżdżący stół zastawiony z zastawą, więc po prostu normalnie ze stół, taki, wiesz, stale ze wszystkim przerobił na samochód i nim podróżował. I to jakby ludzie robią takie dziwne rzeczy. Ja się zastanawiam, czy on tam miał na przykład makaron na tym stole, żeby można byłoby sobie go w czasie jazdy na przykład nawinąć na uszy, jak wieje wiatr.
1: To jest piękne. W jakich dyscyplinach, w czym moglibyście Państwo być rekordzistami? Ja na przykład mam taki pomysł na dosyć niechlubne wyzwanie. W najkrótszym śnie.
0: Najmniejsza
1: liczba godzin
0: w ciągu
1: tygodnia.
0: Ja do ciebie apeluję, Wojtek, odwróć tę sytuację wreszcie i zacznij tak jak ja, Ziętara, pobijać rekordy w długości spania.
1: Patrz,
0: ja
1: razem mamy właściwie dobrą średnią.
0: Razem? To
1: tak,
0: my spokojnie
1: ja 3 godziny na dobę, ty 10 i mamy.
0: I dajemy radę. No. Ewa nasza była na mieście i pytała się o wasze rekordy. No właśnie, jak się pytała i pytała, ale na razie...
1: Musisz jej włączyć mikrofon.
0: Wiesz co, ale poczekaj, uwaga, wciskam guzik. Dobra, teraz.
2: Jaki rekord mogłabyś pobić?
3: W jak najszybszym rozbijaniu jajek głową.
2: Dlaczego?
3: No bo mam potężne czoło.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No trudno.
1: Idealne do facepalmów taki.
0: Nie no, świetne. Ja też spróbuję. A teraz U2 i Street of Dreams.

0: YouTube, Streets of Dreams. O tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiali, między innymi o marzeniach, które moglibyśmy przekuć w rekordy. W czym państwo jesteście najlepsi, a może najgorsi? Bo przecież najgorsza rzecz też może stać się rekordem.
1: To prawda, ja bym bardzo chciała pobić rekord w robieniu nic. Mm-hmm. Ale wiesz, że jakby masz pełne konto, tak? Jesteś człowiekiem, któremu nie brakuje i nie musi się martwić, czym zapłaci za rachunek. Ale możesz tak po prostu cudownie robić tylko to, co ci przyjdzie do głowy. I to byłby taki rekord, który ja bym lubiła, ale Ewa się nasza pytała na mieście. Państwa, jakie rekordy chcielibyście pobić?
2: Jaki rekord mogłabyś pobić?
3: Myślę, że mogłabym pobić rekord w bieganiu, bo bardzo lubię biegać, codziennie biegam, szybko, daleko, dużo kilometrów robię. No generalnie kocham bieganie i maratony, no także ja taki sportowiec właśnie jestem.
1: Matko, ale fajnie. Wiecie co? Ja dzisiaj autentycznie, dzisiaj miałam taką historię i zawsze tak reaguję. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
0: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
1: A, tak może być.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was

0: kiedy nasi koledzy z Radia SK po drugiej stronie budynku zagrali w tym czasie trzy utwory, my gramy jeden od A do Z, soczyste Guns N' Roses Paradise City.
1: Kto tak państwu zagra, jak nie jest karok?
0: Oczywiście, że tak. Kiedyś rekordowy koncert, najdłuższy koncert w historii rekordów Guinnessa, trwał 64 godziny i 10 minut. Wykonał to brazylijski banda Show Factory. Może Gansi aż tak długo nie grają, ale to i tak było całkiem sympatyczne. A jeżeli chodzi o muzyczne doświadczenia, to ja na wieczór bym chciał państwa jeszcze zaprosić.
1: No właśnie, bardzo proszę.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
0: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
0: Ja nie kazałem tego mówić.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: 6.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek Podlasiem balon meteorologiczny z 15 tysiącami paczek nielegalnych papierosów wylądował w nocy na dachu domu w Jaświłdłach. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe i tego rodzaju znaleziskach powinniśmy od razu powiadomić służby. Kolejne osoby z zarzutami w sprawie działalności grupy kapitałowej Hrejt. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zatrzymała 5 osób, w tym 3 kierowników budowy. Śledczy podejrzewają, że w dziennikach budowy poświadczono nieprawdę. Zarzuty usłyszał też kobiety podejrzane o wydawanie takich poleceń. Wcześniej zatrzymano pośredników finansowych, którzy mieli wprowadzić klientów w błąd co do możliwości odzyskania zainwestowanych pieniędzy. Zarzuty dotyczą oszustw na kwoty od 75 do nawet 370 milionów złotych w zależności od liczby pozyskanych klientów. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: Dziś tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy. Benzyny 98 7,30. A oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw zostaną określone w kolejnym obwieszczeniu ministra energii.
4: SK Rock Sport.
5: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy 36 zespołów. Jej losowanie odbędzie się dzisiaj po południu, a pierwsze spotkania za niecałe 2 tygodnie. Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagrała w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli Linda Klimowicowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. Żelij Kokopić nowym trenerem Wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok. Zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w soboty po przegranych derbach z Krakowią. Wieczysta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 3 punktów. Nowy trener zadebiutuje także w sobotę w derbach Krakowa z Wisłą.
2: Na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Unconditional, czyli w takim tłumaczeniu dosłownym bezwarunkowy. I bezwarunkowy, ostatnio rozmawialiśmy o czymś takim, żeby wprowadzić bezwarunkowo jakby obowiązek płacenia kelnerom napiwków.
1: To wczoraj mówiliśmy o tym i wczoraj chyba. Fakt, że różne są na ten temat zdania. Ale jak nie dacie napiwku, na przykład, albo jak zdenerwujecie kelnera, ile razy zastanawialiście się, pałaszując coś w restauracji, czy kelner nie napluł wam do dania?
0: A czemu o tym mówisz?
1: Dlatego, że słuchajcie, znaleźliśmy taką informację. Niestety to się zdarza. W miejscowości Riccione pewna pani na wybrzeżu Adriatyku, turystka, wyszła to sobie, zamówiła sobie kawę, sok owocowy i jajecznicę. I na swoim paragonie odkryła instrukcję kelnera, która była skierowana do kuchni. I teraz uwaga. Kelner polecił kolegom napluć pani do jedzenia. I napisał
0: na paragonie?
1: Słuchajcie, napisał dokładnie tak. Bardzo mnie zdenerwowała. Przypal jajka i napluj do środka.
0: Jezus Maria, naprawdę?
1: I ona to zobaczyła. Wrzuciła to natychmiast po prostu w opinię. Zrobiła zdjęcie tej instrukcji. Nawet gazeta to opublikowała. La Voce di Cesena Natico. No i wszystko wyszło na jaw i zrobiła się awantura.
0: Ty, ale ja kiedyś poznałem tego kelnera, mamy nawet go nagranego.
2: Słuchaj, Siwy, dodajesz coś od siebie do tego sosu? Wiesz, co mama myśli?
3: Nie.
2: Szkoda.
3: Ale czasem lejemy z kumplem do frytek.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Już dzisiaj chyba Państwu to mówiliśmy, ale kto Państwu tak zagra, jak nie jest Karok? Prawie 6-minutowy kolejny kawałek, przepiękny. Jeżeli chodzi o rekordy, pan Krzysztof napisał: mój rekord to zaspałem do pracy na 17, a położyłem się spać normalnie wieczorem dzień wcześniej. Gratulujemy.
1: Gratulujemy, ja bardzo lubiłam to powiedzenie, jak ktoś pytał Zientara, o której wstajesz, ja mówiłam zawsze, że skoro świt na TeleExpress. Ale Państwo, o biciu rekordów do nas dzisiaj, wgrywacie się na naszego Messengera. W czym pobijacie rekordy, w czym moglibyście pobić rekord?
2: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu, być w każdym miejscu na świecie, skosztować każdego pysznego jedzenia, powąchać te wszystkie zapachy, dotknąć, obejrzeć, po prostu marzy mi się, a tak naprawdę na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
0: Halo? Przerywa. Halo?
1: Halo? Halo? Halo?
3: 3, 6 na 9. Esterok.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To może ja zacznę, co? Proszę, miałem takie lajtowe. Zobacz, tylko na pudelku. Odpicowana Zofia Zborowska i Andrzej Wrona drepczą po Sopocie, trzymając się za ręce. Za ręce? W biały dzień?
2: No co ty mówisz?
1: Co za zbereżnicy.
2: Jeszcze po Sobocie? Po Sobocie? Dajcie spokój. U mnie z kolei też na B. Katarzyna Bonda omal nie została żoną Remigiusza Mroza. Powiedziała tak, wyszłabym za niego, tylko spóźnił się. No ale co się dziwić, no pewnie musiał napisać rozdział.
1: Bo tą książkę.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na Wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
0: Eskaro.
3: Gramy dla was.

0: Politycy KO idą do prokuratury. Chodzi o spotkanie Moskala z szefem Zonda Krypto. W raporcie nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. A na koniec konkurs Sowa. Młodzi łodzianie dostaną pieniądze na własne pomysły.
1: SK Rock. Raport.
0: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk, a politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in., czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Informuje Mateusz Gołębiewski.
2: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
3: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
2: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
0: W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje także sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka.
1: To jest raport.
0: Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Radcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. No oczywiście, Władimir Putin został natychmiast informowany o wszystkim. O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA pytany był prezydent USA. Donald Trump zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Podróż Radcliffe'a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą dyrektora amerykańskiego wywiadu w Moskwie od 5 lat. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Od roku TikToker Radosław S. wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma związane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Aleksander Ruszkowski.
4: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
5: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
4: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
0: Materiały brawurowego kierowcy zbierają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Młodzi łodzianie dostaną pieniądze na własne pomysły. We wrześniu startuje konkurs SOWA. Szkoła odporna, wspierająca, aktywna. Placówki mogą zdobyć do 20 tysięcy złotych na projekty angażujące uczniów. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na wolontariat, bezpieczeństwo, kulturę czy współpracę międzypokoleniową.
6: Komisja zwracać będzie uwagę na to, czy pomysł jest atrakcyjny w naszym rozumieniu, czy jest on innowacyjny, ale czy można go również powielić w przyszłości.
0: Mówiła Elżbieta Płaszczyk, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi. O grant mogą ubiegać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzone przez miasto, a wnioski będzie można składać internetowo od 7 do 15 września.
7: Pogoda.
8: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to dzisiaj zapowiada się naprawdę sympatycznie. Do 25 stopni na termometrach zobaczymy m.in. w centralnej Polsce, Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Łódź, Kielce. W Krakowie stopni 26 i to chyba też jest bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Rokowizna.
9: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę to Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak. I sio.
8: Szykujcie wałówę dla Asi.
9: Jej, hamburgery przyjmę.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Słuchajcie, tak a propos właśnie bicia rekordów, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ja bym spokojnie mogła bić rekordy żywnościowe.
8: Ja bym mógł w biciu piany.
9: O, ty byś mógł w biciu piany albo w czytaniu bardzo pięknie pogody. Ania, co u ciebie?
10: No, będzie sport, ale chyba nie zdążę.
9: Tam zawsze można zdążyć.
8: Zdążysz, Ania, ty nie zdążysz.
10: No, mogę zdążyć nawet. Mogę powiedzieć. No, można bić rekordy w sporcie, na przykład w skoku o tyczce, ale u mnie nie o tym. U mnie udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. Może być?
9: Pewnie.
8: Pobiliśmy właśnie rekord w zagadywaniu koleżanki na antenie.

0: mój jest ten kawałek anteny. Mój, twój i państwa. Bo tutaj spotykamy się o poranku po to, żeby ze sobą podyskutować na jakiś dziwny temat, a dzisiejszym tematem dnia jest rekord Guinnessa. Jaki rekord Guinnessa? W czym moglibyście pobić?
1: No to bardzo proszę, nasz messenger jest do waszej dyspozycji.
2: Witam, ja chętnie bym pobił wszelkie rekordy dotyczące ilości odbytych koncertów.
1: No to się da zrobić, na przykład bardzo serdecznie zapraszam do Krakowa w ten weekend na Rockowiznę, to można też już zacząć pobijać rekordy. Jakie jeszcze rekordy pobijacie?
3: Dzień dobry, Daniel, ja chciałem powiedzieć, że ja spokojnie pobiłbym rekord telefonów do radia, które nie zakończyły się sądowym zakazem zbliżania do prowadzących.
0: O, już panie Danielu, nie jest na źle.
1: Panie Danielu, ale to możemy to wszystko naprawić.
0: Ale do połowy rozmowy byłem pewien, że ten telefon skończy się słowami liczby telefonów do radia, których nikt nie odebrał.
1: To prawda.
0: Bo czasami jeszcze, tak nam się zdarza.
1: Jeszcze mamy maruderów.
4: A w temacie dnia to ja jako naczelny defetysta i malcontent no biłbym rekordy w narzekaniu. No, co staram się oczywiście robić.
0: No, powiem panu, miałby pan sporą konkurencję.
1: Dużo ma pan konkurencję, to prawda. Wojtek jest absolutnie niezły.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Oj, dobrze rokuje, słuchajcie. To jest nowy Royal Blood i utwór pod tytułem 10 over 10. To teraz proponuję jednak zapiąć pasy, bo to jest gruby numer.

0: na 9. 6 na 9. SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Jakie my rekordy dzisiaj pobijamy? My pobijamy akurat bardzo dużo różnych rekordów z Wojtkiem. One nie są chlubne, ale zawsze to można. Bo o to dzisiaj was pytamy.
1: Oczywiście, że tak, więc zapraszamy do dzielenia się swoimi rekordami.
0: No to proszę bardzo.
2: Cześć Wojtku. Wiesz co, jeżeli już tak rozmawiamy o biciach rekordów, to ja biję rekord w byciu przeciętnym. Jestem tak przeciętny, że jakbyśmy przechodzili między sobą na ulicy, to byś mnie nie poznał.
1: Czyli to pana wczoraj miałem pod radiem.
0: To jest naprawdę bardzo ładne. Ja mam taki telefon, który się nazywa Maczanka po krakowsku. Ja nie rozumiem.
3: Hamburgery hamburgerami, ale co powiesz, Asiu, na maczankę po krakowsku? Możemy wspólnie wyskoczyć.
0: Co to jest maczanka po krakowsku? Muszę sobie to szybciutko wygooglować.
1: To macza, co macza, gdzie macza? Nie Tyle
0: wiem.
1: Pytań.
0: Nie wiem, ale brzmi smakowicie.
4: 6 na 9. Esterok.

0: Nie, to mam zawsze ciary, jak słyszę ten utwór. To jest Spread Your Wings i Queen. A teraz już czas na Anię Kruszyńską i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Malaria na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Zmarło 2 pracowników, a 4 jest zakażonych. Choroba została najprawdopodobniej przeniesiona przez zakażonego komara, który dostał się do Niemiec na pokładzie samolotu. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary. Schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku.
1: To jest raport.
2: Na swoim koncie mają ponad 300 przestępstw. Do sądu w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Nielegalnie handlowały silnie uzależniającymi lekami, a także zajmowały się praniem brudnych pieniędzy.
3: Zarzutami objęto m.in. 40-letnich mężczyzn i kobiety, którzy wprowadzali środki odurzające i substancje psychotropowe do obrotu, a także 31-latka, który brał udział w obrocie. Jednym z odbiorców był 45-letni mężczyzna, który był księdzem w jednej z parafii w województwie mazowieckim.
2: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 2 osoby cały czas są w areszcie, pozostali oskarżeni na wyrok poczekają na wolności. Kompletnie pijany kierowca z sądowym zakazem wjechał w wiadukt. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w Sieradzu, w województwie łódzkim.
4: Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności, szybko przesiadł się na miejsce pasażera. Policjanci zbadali stan trzeźwości 42-latka. Alkomat wskazał, że miał on w organizmie prawie 2,3 promila alkoholu.
2: Mówi Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. 42-latek usłyszał już zarzuty. Oprócz kary więzienia grozi mu też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: SK Rock Sport.
2: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W 2 meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-tricka. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu. W nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ja chciałam powiedzieć, że ten utwór to jest Suede i Emotionally Unavailable. Jest to naprawdę fantastyczna w gruncie rzeczy nowość.
1: To prawda, już od jakiegoś czasu taka dobrze osadzona na naszej antenie, ale co jakiś czas Państwu przypominamy. Dzisiaj rozmawiamy o rekordach Guinnessa, które Państwo moglibyście pobić, bo z jakiegoś powodu w czymś jesteście najlepsi albo najgorsi, to też jest dobra wiadomość. Ale teraz gość, który jest po prostu niewiarygodny. 57-letni Brytyjczyk przemierzył 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze z jednego końca Australii na drugi.
0: Wariat.
1: Ale co więcej, chciał się zapisać w księdze rekordów Guinnessa jako pierwsza osoba, która przemierzyła ten kraj biegiem, na rowerze i właśnie na hulajnodze. Pan Bob wyruszył w podróż w lipcu, pokonał te 4,5 tysiąca kilometrów z Perth na zachodzie Australii do Sydney. W 2001 roku zrobił to właśnie biegiem, a później powtórzył ten wyczyn na rowerze. No i teraz jeszcze dorzucił do tego hulajnogę. Zajęło mu to 31 dni, 4 godziny i 10 minut.
0: No.
1: Więc jakby ktoś chciał teraz to zrobić, to musi to zrobić jeszcze szybciej. No ale teraz czeka jeszcze na oficjalne ustanowienie tegoż rekordu, jak pan Guinness razem ze swoimi towarzyszami wpisze go do księgi i powie: mamy rekord! Oj! Stół rozwaliłem.
0: Wojtek zaraz pobije rekord w demolowaniu studia.
2: 6-6-6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. S-Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Just Beat It, szanowni państwo, dzisiaj o rekordach różnej maści. No i tych rekordów rzeczywiście trochę żeście popobijali w życiu, ale nie tylko wy, również wasze dzieci.
1: Cześć, a mój syn jest rekordzistą świata w używaniu jednego słowa. Mimo że dużo czyta, szybko czyta, to za każdym razem na pytanie, co było w szkole, jak minął, co się działo dzisiaj, czy się najadłeś, jest jedno słowo. Ok. Jest rekordzistą w używaniu tego słowa. Na wszystko ma odpowiedź ok.
0: Ok. Piotr, jak się dzisiaj czujesz?
2: Fajnie, dziękuję. Tak. Mam nadzieję, że pani jest z kolei rekordzistką w cierpliwości, bo domyślam się, że można czasami dostać strzału, jak tak ktoś nam non-stop
0: tak delikatnie. Myślałam, że powiesz do mnie ok, jak się czujesz ok. To prawda, coś w tym jest, chociaż wy chyba z Kądziem najwięcej tutaj dziwnego słowa, jakiego użyliście na antenie, to było słowo pomidor.
2: Tak.
0: Tak, co wam się zadaje jakieś dziwne pytanie, to albo trudne, to każdy z was mówi na to pomidor.
2: I w ogóle nie dziwne słowo, takie dosyć popularne, ale używane w różnych sytuacjach, to żona.

0: z odpowiedzią na różne zagwozdki.
1: To takie dziwne słowo, ciekawe.
2: 6 na 9 w SC Rock.

0: to mi Wojtek ładnie przed chwilą powiedział. Do widzenia. Kup se trąbkę do trąbienia.
1: Tak.
0: Tak powiedział.
1: Tak, tak no, powiedziałem, tak, tak ci będę mówił. Proszę państwa, taki off-top, ponieważ jutro mamy taką sytuację, że Konrado odpoczywa na wakacjach, jutro mam poważne sprawy rodzinne, więc Asię zostawiam w waszych rękach, traktujcie ją dobrze. Jak przewróci radio do góry nogami, to my się będziemy śmiali, ale wy jej dajcie wsparcie.
0: Dajcie mi wsparcie i w ogóle bądźcie jutro ze mną, żebym nie była taka strasznie samotna. Trzymajcie się w takim razie, do jutra, pa!
2: Ogłaszam koniec audycji! Do jutra!
3: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Chce ogromnej kary dla Mety. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Brukseli. W raporcie powódź w Nepalu nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Akcja służb na lotnisku Chopina. Wszystko przez pozostawiony bagaż.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli, a szczegóły zna Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
1: To jest raport.
0: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób, zginęło ponad 1300, w tym ponad 650 obcokrajowców, poinformowały lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża, jest kierowcą, wyjechał do miejscowości Rasuwam. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie ma z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Teraz akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, a wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kolejny lunapark w Zakopanem i kolejny postawiony bez pozwolenia. Chodzi o karuzele, jakie stanęły na działce w rejonie Dolnej Równi Krupowej w centrum miasta. Zdaniem Cezarego Michno, miejskiego konserwatora zabytków, taka instalacja w tym miejscu nie ma prawa funkcjonować.
3: Mamy wiele form ochrony konserwatorskiej tego obszaru. Między innymi jest tam wpis do gminnej ewidencji zabytków, ale również ten obszar znajduje się w parku kulturowym Kotlin Zakopiańskiej. No i plan miejscowy nie dopuszcza też wykonania tam takiej instalacji.
4: No, wygląda to ogólnie bardzo odrażająco. Będzie zaniedbałe.
5: Ja bym się bała, bo nawet nie wiem, ile to czasu jest.
6: Ja myślę, że to szpeci bardzo i poza tym jest hałas.
3: Starostwo powiatowe nie wydało żadnej zgody na postawienie tej infrastruktury i również delegatura w Nowym Targu, wojewódzki konserwator zabytków nie uzgadniał takiego przedsięwzięcia.
0: Urząd Miasta złożył zawiadomienie w tej sprawie do Straży Miejskiej. Chodzi o złamanie ustawy o ochronie zabytków. Swoje postępowanie ma prowadzić także Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, a sprawa trafiła również do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
1: Pogoda.
0: Dziś dość spokojna pogoda z małym zachmurzeniem. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 stopni na południu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: do momentu wydania drugiej płyty Komy. Najdłuższym tytułem z moich ulubionych płyt, które miałem w domu, było oczywiście Ostateczny Krach Systemu Korporacji. Zespół Kult, no ale w 2006 roku, a więc 20 lat temu, pojawiła się ona. Płyta Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. I to z tej płyty była piosenka Daleka Droga do Domu. Kwadransik już po dziewiątej, pan Jaro mówi dzień dobry. O żonie? Nie, nic nie będę mówić. Podpuszczali mnie trochę, ci z 6 na 9, ale ja się tak łatwo nie dam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak mawia prezes mojego ukochanego klubu piłkarskiego, ja się nigdy nie poddam. Leave Me Behind, Nickelback.

0: potrzebuje wczoraj. Desperate Love w Esce Rock. Drodzy Państwo, teraz pojawi się na naszej antenie zespół Guns N' Roses, którego były już muzyk za moment będzie miał 35 lat od chwili, gdy z kapeli odchodził.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: Mowa o Izim Stradlinie, o którym można powiedzieć różne złe rzeczy, ale na przykład można też powiedzieć coś dobrego, jak to, że w przeciwieństwie do innych członków formacji dość szybko porzucił używki. No, był zachęcony do tego. Powodem rezygnacji z narkotyków była groźba więzienia po tym, jak zrobił parę złych rzeczy. Między innymi został aresztowany za wandalizm na pokładzie samolotu. Znaczy, wandalizm to mało powiedziane. 27 sierpnia roku 89 Easy został aresztowany na lotnisku Phoenix po oddaniu moczu na podłogę samolotu w przejściu do pierwszej klasy. Palił także w strefie dla niepalących. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, kiedyś w samolotach można było palić. I to jeszcze były czasy, kiedy samolot dzielił się na strefę dla palących i niepalących. Easy palił dla tej, w której palić nie było wolno. W sądzie adwokat reprezentujący Easy'ego wyjaśnił wysokiemu sądowi, że oddanie moczu na podłogę było sposobem wyrażania siebie przez artystę.

0: podczas każdej ze swoich podróży zagranicznych staram się w kraju, do którego docieram, mówić chociaż kilka zwrotów z uprzejmości w języku mieszkańców. Czasem idzie mi lepiej, czasem mi idzie gorzej, a czasem nie idzie mi wcale. Jak na przykład właśnie na Węgrzech. No sorry, to jest naprawdę skomplikowany język. Omega właśnie z Węgier, na antenie Eski Rock. A za moment pan Brian Adams.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Hi, this is Daniel.
4: And I'm Chad, we're from Nickelback.
5: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
6: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Summer of 69 to Bryan Adams w Ester Rock. A teraz Martin Gore z Depeche Mode, który żyje z niejaką Kaylee Lee Kaski, którą poślubił w 2014 roku. Pierwszą żoną była kiedyś modelka, potem projektantka bielizny Susan Boyswert. Gdyby byli razem, to mieliby dziś 32. rocznicę małżeństwa. Aha, czyli największy fan Depeche Mode, jakiego znam, Filip, miał wtedy 18 lat. A teraz ma okrągłe urodziny. I na te okrągłe urodziny, Filip, które teraz masz, życzenia od przyjaciół z fan klubu Depeche Mode Useless. Dziękujemy Ci za każdą wspólną chwilę, za imprezy, emocje, rozmowy i serce, które wkładasz od prawie 30 lat w to, co robisz. Za to, że potrafisz jednoczyć ludzi i tworzyć wokół siebie coś naprawdę wyjątkowego. I dodają jeszcze kumple Filipa, że twoi przyjaciele zawsze będą obok. Depeche Mode.

0: Ta piosenka jest protestem przeciwko amerykańskiej interwencji wojskowej w Iraku oraz uderzającą w administrację prezydenta George'a W. Busha. Ale jej tytuł, czyli Holiday, bardzo pasuje do tego, co mamy w polskim kalendarzu. A tu 27 dzień czerwca i ostatnie dni letnich szkolnych wakacji. 10 i raport Eski Rock, a potem Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo. Ryba. Halo.
5: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Wiesz, co można kupić w Grecji?
5: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
4: No naprawdę, to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
5: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
4: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem, i otwierasz.
5: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.
9: Czekamy na ruch Brukseli. Jest wniosek o ukaranie Mety na 1 000 000 000 złotych. Poluzowane śruby w aucie. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Ma za sobą blisko 2000 kilometrów. Bocian Krutek w drodze do ciepłych krajów.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje kroki w sprawie internetowego giganta. Krzysztof Gawkowski chce nałożenia na Metę kary w wysokości 250 milionów euro, czyli 1 000 000 000 złotych za oszukańcze reklamy pojawiające się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Uderzają m.in. w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Minister Gawkowski wysłał wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
11: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Następnie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
9: Minister zapowiada, że jeśli Meta będzie musiała zapłacić karę, to zawalczy o możliwość korzystania z tych środków przez Polskę.
11: Konto oczywiście jest Komisji Europejskiej, ale ja też w przyszłych krokach będę się domagał tego, żeby jeżeli kara była została nałożona, żeby Polska mogła z tych pieniędzy korzystać.
9: Przed wnioskiem o karę minister domagał się w liście do koncernów szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
10: To jest raport.
9: Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz miał poluzowane śruby w kołach samochodu. Zauważył to przed planowaną podróżą. Jego zdaniem to nie jest przypadek.
12: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
9: Łukasz Paździocha z mysłowickiej policji informuje, że służby zajmują się sprawą po zawiadomieniu samorządowca.
13: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
9: A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach auta należącego do prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Pojazdem kierował jej mąż, a wewnątrz znajdowało się troje ich dzieci.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Bociana już w drodze do ciepłych krajów. Słynny Krutek, który co roku wraca do Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
14: W tej chwili Krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
9: zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata Bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
14: Teraz zaczyna się również dla nich kolejny nowy etap życia, czyli pierwsza wielka migracja na południe. Czy im się uda? Trudno jest nam tu odpowiedzieć, ponieważ zarówno młode krótka, jak i też samica nie są wyposażone w nadajniki GPS.
9: A krótek został wyposażony w taki nadajnik po tym, gdy jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka okresowej rehabilitacji bocianów w Krutyni. Teraz jego coroczne wędrówki śledzą tysiące internautów.
1: SK Rock Biznes.
9: Do listopada przyszłego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikuje listę systemów AI używanych przez administrację publiczną, przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jest to postulat organizacji Watchdog Polska. Obywatel powinien wiedzieć, czy sztuczna inteligencja uczestniczyła w przygotowaniu dokumentu, pisma, rekomendacji, analizy albo decyzji dotyczącej jego sprawy, oceniła sieć obywatelska. To komentarz do raportu, który dotyczy korzystania przez administrację publiczną z narzędzi AI. Grupa Azoty chce kontynuować procesy podwyższania kapitału zakładowego. Chodzi o emisję do ponad 33,5 miliona akcji. Wiceprezes Azotów Jacek Podgórski wskazał, że emisja jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej grupy. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,70 zł, za euro 4,31 zł. Aktualny kurs franka to 4,59 zł, a funta 5,02 zł.
1: Pogoda.
9: Dziś pogodnie i cieplej. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 stopni na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Somebody to Love. Żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, no a raczej tego, co się dopiero rozkręca pod tą nazwą. Ciekawe, co przyniesie przyszłość. Na razie się nią bawimy. No i na przykład zapytaliśmy sztuczną inteligencję, które koncertowe albumy w historii muzyki są tymi najważniejszymi, najlepszymi. No i proszę sobie wejść na skrock.pl i sprawdzić. Mówi to przy okazji zespół Queen, nieprzypadkowo, ale więcej szczegółów nie zdradzę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Big Mac Crary w towarzystwie znakomitych muzyków w piosence o tytule Cool Kids.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: In the Army Now zespołu Status Quo. A teraz będę Państwu opowiadał o pewnej płycie, która ma dzisiaj urodziny. Ale będę najpierw dziękował.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dzięki Ci, Jacku Ironsie, że przekazałeś demówkę nagraną przez młody, obiecujący zespół, który dopiero co w tragicznych okolicznościach stracił wokalistę i z nowymi siłami próbował odnaleźć na nowo swoją drogę. Że oddałeś demówkę w dobre ręce. Gdyby szkielety kompozycji nie trafiły do pewnego wrażliwego i wychowanego na The Who i The Ramones surfera z San Diego, no to nie byłoby dzisiaj czego wspominać. Płyta, która należy do absolutnego kanonu muzyki rockowej, początkowo wzbudzała mieszane uczucia. Debiutancki album Pearl Jam, bo to o nim mowa, trafił do sklepów 27 sierpnia roku 91, czyli dokładnie 35 lat temu. I ciężko w to dziś uwierzyć, nie zrobił początkowo furory na listach przybojów. Sprzedaż nabrała rozpędu dopiero w roku 92, gdy ten trafił na drugie miejsce listy najchętniej kupowanych płyt w Ameryce. Z tego powodu wielu, w tym Kurt Cobain z Nirwany, która przecież była wtedy absolutną gwiazdą, zarzuciło muzykom sprzedanie grunge'owych ideałów i odwróciło się od zespołu. Czas pokazał, że oni byli i nadal są im najdłużej wierni.

0: New Divide i Linkin Park. Do Kalifornii, a za moment będziemy myślami w Etiopii. Będę przyglądać się fladze tego kraju, przynajmniej takiej, która była bardzo istotna przed laty.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: SC Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Dokument Oasis Don't Look Back in Anger przedstawia kulisy reaktywacji brytyjskiego zespołu dowodzonego przez Liama i Noela Gallagherów. Twórcy nadchodzącej produkcji o legendarnej grupie ujawnili kulisy realizacji całości i okazuje się, że bracia Gallagher mieli na przykład nie wiedzieć o ukrytych kamerach, które znajdowały się w studio nagraniowym. Więcej takich rewelacji znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
11: This is Noel Gallagher from Oasis.
12: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
13: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Stay i Sick. A teraz pojawi się piosenka Boba Marley, Iron Lion Zion, której słowa są bezpośrednio związane z wierzeniami Rastafarian. Zion, czyli Syrion, to ziemia obiecana tutaj w odniesieniu do Etiopii, a lew nawiązuje do lwa Judy, który znajdował się na starej królewskiej etiopskiej fladze i przedstawia cesarza tego kraju, Haile Selassie I, którego Rastafarianie uznawali i chyba nadal uznają za swojego Mesjasza. Mesjasza, który umierał dokładnie 51 lat temu, bo Haile Selassie zmarł 27 sierpnia roku 1975.

0: Honey, are you coming? Pytają Måneskin. 11. To teraz będziemy słuchać najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, a potem o Polsce, ale tej dawnej, dawnej, dawnej, takiej szarej, brudnej i nieciekawej zaśpiewa zespół Kult.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, no na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem.
1: Kawałki mojego życia.
2: Nazywam się Dariusz Odija, zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Bardzo dobrej audycji, polecam słuchanie jej. Regularnie, zawsze, koniecznie, bezwzględnie. Kawałki mojego życia.
3: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.
6: Prezes PKO Radosław Piesiewicz zatrzymany. Sprawa ma związek z Zonda Krypto. Bunt kolejnego miasta, Bełchatów przeciwko transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Białystok chce pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Potwierdził to już oficjalnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. A ze szczegółami Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymaniu?
8: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKO-lu został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKO-lu miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
6: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej.
7: To jest raport.
6: Teraz tragiczne doniesienia z Francji. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. To po tym, gdy samochód wjechał w grupę pieszych w mieście Caen. Do zdarzenia doszło wczoraj około 22.15 w pobliżu dworca kolejowego. 26-latek celowo wjechał w grupę osób po kłótni w pobliżu baru. Zatrzymano mężczyznę pochodzenia rosyjskiego. Trafił do aresztu. Policja nie zakłada, że doszło do ataku terrorystycznego, ale podkreśla, że śledztwo dopiero się rozpoczęło. Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
9: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
6: Od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego korzystają z nowych wzorów aktów małżeństwa, które umożliwiają prawidłową transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
9: Ci kierownicy urzędów stanu cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
6: Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że łamaniem prawa jest odmowa transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Białystok będzie próbował pobić rekord Polski. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Rekordowe zajęcia będą zwieńczeniem cyklu darmowych treningów pod hasłem Joga na wakacjach, które od lat cieszą się dużą popularnością w stolicy Podlasia.
3: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
6: Mówi prowadząca Anna Chomczyk, znana także jako joginka w podróży.
3: Weź ze sobą przynajmniej jedną, dwie osoby, a te jedna, dwie osoby również mogą pomyśleć o tym, kogo mogą ze sobą przyprowadzić.
6: Rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Został ustanowiony 4 lata temu w Człuchowie w województwie pomorskim. Białostocka próba bicia rekordu w ogrodach Pałacu Branickich w niedzielę, a start o 10:00.
1: Pogoda.
6: Dziś spokojna pogoda z małym zachmurzeniem. Lokalnie na Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie, około 24 w centrum, do 26 na południu. Jutro wrócą upały od 30 do 32 stopni. Zobaczymy na termometrach na zachodzie i południu kraju, a w sobotę gorąco na wschodzie.
1: A teraz... kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Marilyn Manson tydzień temu ruszył na trasę koncertową po Ameryce Północnej o nazwie Freaks on Parade. Ta liczba mnoga jest związana z tym, że jest na trasie zespół Marilyn Manson razem z Robem Zombie, a więc dwóch przedstawicieli czegoś, co można nazwać shock rockiem albo industrialnym metalem razem na trasie. O szczegółach piszemy na skrock.pl. Polecamy w ogóle nasz portal, tam mnóstwo samych dobrych rockowych i metalowych wiadomości. Zaglądamy do pudełeczka z napisem 2026.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mamy takie różne pudełka. Ja mam głównie zaszczyt zaglądać do tych ze starymi datami, ale te nowe rzeczy też mnie kręcą. Na przykład współpraca Billego Morrisona i Dextera Hollanda. Never Gonna Change.

0: Częstochowa. Oni chyba, zdaje się, pierwsi dzisiaj zaczynają grać o puchary, o grupę, o Ligę Konferencji Europy. Trzymam mocno kciuki za wszystkie polskie drużyny. Górnikowie będzie najtrudniej, reszta powinna awansować. Teraz przenosimy się do Ameryki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Chciałem powiedzieć, że do Teksasu, ale to nie tak. Rzecz działa się w East Troy w stanie Wisconsin, a pierwsze właśnie przekazało informację o tragedii Radio Austin w Teksasie. Był 27 dzień sierpnia roku 1990, gdy w porannym serwisie informacyjnym podano właśnie po raz pierwszy informację o katastrofie helikoptera, w której miało zginąć 5 osób, w tym jeden znany muzyk. Tak często bywa, że o poranku u nas także informacje pojawiają się co pół godziny, no i co pół godziny powtarzano smutną wiadomość, dodając kolejne szczegóły. Tajemniczy muzyk został najpierw opisany jako członek ekipy Erika Claptona, potem sprecyzowano, że chodzi o gitarzystę. A o 9.30 już było wiadomo, że na pokładzie feralnego śmigłowca był Stevie Ray Vaughan. We wtorek wieczorem grałem jego solowe dokonania, a teraz to, co zrobił razem z Davidem Bowiem. Let's Dance.

0: Ja wiem, że są takie wydania tej płyty, czyli In Utero, które zawierają jeszcze jeden utwór, Galons, coś tam, nie pamiętam już dokładnego tytułu, ale generalnie te pierwsze wersje i te podstawowe kończą się właśnie tym nagraniem. I gdyby ktoś wędrował po studyjnych dziełach zespołu Nirvana, to All Apologies zamyka całą historię studyjną zespołu, który zdecydowanie działał za krótko. Nirvana już skończyła, a za moment zaczną No Doubt. I będę przed 12 opowiadać o pewnym dżentelmenie, którego miałem okazję oglądać z bliska, który ma dziś 70. urodziny.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
3: content,
2: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Witold Szabłowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: I'm John.
6: I'm Sean.
7: And I'm Dale from the band Seether.
8: I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Just a Girl, No Doubt, w Esther Rock. Kiedy mówi się o Sex Pistols, często na myśl przychodzi jako pierwszy Sid Vicious i jest to bardzo, ale to bardzo niesprawiedliwe, bo ten ikoniczny gościu nie miał żadnych umiejętności, no i tak naprawdę pojawił się w składzie dopiero na początku roku 77, więc już po nagraniu kultowego albumu Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Na tej płycie i od samego początku w zespole Sex Pistols grał Glenn Matlock, który potem powracał wielokrotnie podczas tras reaktywacyjnych od 96 roku i też tydzień temu pojawił się z zespołem na poznańskiej Rokowiśnie. No i wtedy chciałem mu przekazać życzenie na te dzisiejsze urodziny, ale zespół był oblężony, w sensie otoczony ochroniarzami i nie było do niego specjalnego dostępu. No, poza Polem, który z pałeczkami chodził sobie po takim terenie, na którym można było go zaczepić. No, w każdym razie Glenn Matlock, ten brytyjski basista i kompozytor, autor ponad połowy, jeśli nie prawie całości muzyki na tym legendarnym albumie, ma dzisiaj 70 urodziny.

0: Stand Together, zespół Nickelback. I to była ostatnia piosenka, którą graliśmy Państwu dzisiaj przed południem, ale nie ostatnia, jaką ja dziś gram w radiu, które nazywa się SK Rock, bo jeszcze z Państwem tutaj Jarosław Bierajewicz zostanie do 13. Ale teraz raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.
9: Prezes PKL-u w drodze na przesłuchanie Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto. Problemy kierowców w Lubelskim i na Śląsku. Policja kieruje na objazdy. Szczegóły za chwilę. W raporcie też informacje biznesowe.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Szef PKL-u jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą w Zonda Krypto. Na linii w tej sprawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kiedy szef PKL-u ma zostać przesłuchany?
11: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Uwaga kierowcy, S17 z Lublina do Warszawy została zablokowana. Za jazdkowem zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na krajowej 27 na trasie Żary Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta.
10: To jest raport.
9: Edukacja medialna od 1 września w szkołach podstawowych. Uczniowie klas pierwszych i czwartych mają uczyć się m.in. rozpoznawania fake newsów, manipulacji, weryfikowania informacji i odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji.
12: Edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji.
9: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach, m.in. na języku polskim, informatyce i geografii.
1: SK Rock Biznes.
9: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet. Wynika z informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera. Celem, jak czytamy, jest racjonalizacja systemu ulg podatkowych. Zwiększana zostanie za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa. Wzrost cen pelletu to efekt problemów systemowych, a nie praktyk ograniczających konkurencję, donosi UOKiK i wskazuje na rosnącą popularność pieców przy jednoczesnym ograniczeniu podaży. Wartość transakcji hotelowych w pierwszej połowie roku wyniosła prawie 60 milionów euro, to spadek o blisko 1/4, wynika z danych agencji doradczej Cushman & Wakefield. Dla porównania, w 6 państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, to 314 milionów euro.
1: Pogoda.
9: Dziś zachmurzenie małe na wschodzie i na krańcach południowych, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 kresek w centrum, do 26 na południu kraju.

0: Boogie Now, czyli piosenka Cata Stevensa, jest bardzo spokojna, wręcz akustyczna. Ich wersja zdecydowanie bardziej elektryczna. Wild World, zespół Mr. Big, Westerok. Chcą Państwo więcej takiego elektrycznego grania? Takiego pod nóżkę? A proszę bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Party Doll, pan Grzegorz.

Piosenka, która za rok razem z albumem The Joshua Tree będzie miała swoje 40-lecie. Takie historie. I Still Haven't Found What I'm Looking For, zespół U2. A teraz numer, który ukazywał się 4 lata temu i był fragmentem 13? 12 jakoś tak, albumu studyjnego z Diego Osborna, płyty o tytule Patient Number 9. Piosenka, w której gościem Ozziego jest Eric Clapton. Jest tutaj tekst, w którym Ozzy odnosi się do Jezusa. Clapton miał pewne obawy co do tego fragmentu, ale Ozzy powiedział: Eric, nie martw się, wszystko będzie dobrze. I zachował słowa bez zmian. Ich współpraca finalnie brzmi tak: One of Those Days.

0: Na tych latach teraz plus 28, idealna pogoda. Tam potrafi być cieplej, ale zdecydowanie takie 28 jest akceptowalne. Kiedy ja tam byłem, kiedyś zimą to było plus 14. Też nie było źle, ale plus 28 po prostu wygląda lepiej. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy przed godziną 13? Na pewno spotkamy się z zespołem The Doors i ich Light My Fire.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Rokowizna.
3: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę tu Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak i sio.
2: Szykujcie wałówę dla Asi.
3: Jej, hamburgery przyjmę. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
2: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
3: A, tak może być.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Co dalej z zespołem Nightwish? Takie pytania od dłuższego czasu zadawali sobie fani tej fińskiej grupy. Tomas Holopinen, klawiszowiec i główny kompozytor, ma jednak dobre wieści. W niedalekiej przyszłości na rynku pojawi się nowy album. Jak mówi, mam już gotowych 6 utworów, wspomina w najnowszym wywiadzie muzyk Nightwisha. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
7: What's happening? I'm Miles Kennedy.
8: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

pan Michael Stipe, czyli głos, dawny głos zespołu R.E.M. w towarzystwie Andrego Watta. I played the fool. A teraz numer, o którym mówiłem niedawno w kontekście rocznicy wydania albumu Wanted Dead or Alive, znaczy płyty o tytule Sleepy and Wet, a piosenka ma taki tytuł, jaki przed chwilą powiedziałem. 40 lat pięknej historii i numer, który z jednej strony mówi oczywiście trochę o kowbojach, ale tak naprawdę porównuje muzyków do kowbojów i opowiada o trudach życia muzyków, w szczególności w trasie koncertowej. Wanted Dead or Alive. Bon Jovi.

0: I Think I'm Paranoid i Garbage. I raz jeszcze ukłon dla pani Shirley Manson, która miała chwilę temu urodziny. Do samej ziemi te ukłony, bo to wyjątkowa postać, nie tylko jeśli chodzi o kobiety w świecie muzyki rockowej. 13. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.

0: wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Minister Sprawiedliwości zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Chodzi o sprawę zonda krypto. Moskwa grozi Londynowi. To odpowiedź na ukraińskie ataki z użyciem brytyjskich pocisków. Nowy sprzęt i nowa jakość w leczeniu chorób serca w Lublinie. Zajrzymy do tamtejszego szpitala.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Minister Sprawiedliwości zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą zonda krypto. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany.
2: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
0: Mówił minister sprawiedliwości. Zaznaczał, że jednym z priorytetów prokuratury jest zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa, żeby wszystkie osoby poszkodowane mogły w przyszłości odzyskać swoje utracone środki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Tak zwana koalicja chętnych zgodziła się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii.
3: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Mówi dyrektor szpitala Piotr Matej. Dla chorych oznacza to krótszy pobyt w szpitalu i realną szansę na wyleczenie.
1: To jest raport.
0: Jeszcze Białystok, który będzie bić rekord Guinnessa. Chodzi o największą plenerową lekcję jogi. Zajęcia odbędą się w Pałacu Branickim w tę niedzielę o 10:00.
4: W protokole rekordu jest to, aby mieć swoją własną matę do jogi albo kocyk. Dzieci będą liczone pod warunkiem, że będą ćwiczyć.
0: Mówi prowadząca Anna Chomczyk. Obecny rekord Polski to wspólny trening ponad 700 osób. Został ustanowiony 4 lata temu w Człuchowie na Pomorzu.
5: Pogoda.
0: Dziś w kraju na ogół zachmurzenie małe. Na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Padać jednak nie powinno. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie. Tam najchłodniej, około 23 kresek w centrum i do 26 na południu kraju.

0: Joan Osborne i One of Us w EST Rock. W czwartek 27 sierpnia 2026 roku, 12 minut dokładnie po godzinie 13. Łukasz Przeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam. Będziemy razem dziś do 17. Chciałbym powiedzieć, że 2026 rok to jest bardzo dobry rok dla fanów grupy U2. No bo tak, w lutym pojawiła się epka Days of Ash, w kwietniu pojawiła się epka Easter Lily, a na koniec roku ma pojawić się nowa płyta, którą Bono zapowiada jako głośny, nieokiełznany i nieprzyzwoicie kolorowy rock'n'roll. Tak będzie wyglądać najnowsza płyta, o której oprócz tego, że ma być właśnie taka, jak Bono powiedział, nie za wiele wiemy, no chyba jeszcze tylko to, że w tym roku jeszcze ona ma się ukazać. No i chyba jeszcze to, że mamy utwór, który promuje tę płytę. Street of Dreams. No to posłuchajmy go sobie w Esterok.
1: Ten kawałek to przerokuje.

to nienawiści. Myslowic w Esteroka. Teraz, proszę Państwa, przed nami zespół, który aktualnie jest w trasie promującej ich najnowszy krążek. Krążek pojawił się w 2025 roku. Nosi tytuł Bright as Blasphemy. No i panowie teraz jeżdżą po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nikt jeszcze nic o Europie nie mówił. Co prawda byli w Europie jakiś czas temu, ale być może jeszcze wrócą. Szczerze powiedziawszy, to ja bym bardzo chciał, bo to jest świetna ekipa, która naprawdę gra bardzo ciekawe rzeczy. Teraz mam dla Państwa przygotowany utwór z 2011 roku z płyty Heads of Turbul i pewnie ci bardziej uważni słuchacze wiedzą już, że chodzi o zespół Chevelle. Wybrałem dla Państwa numer Face to the Floor, bo tak sobie pomyślałem, że w sumie to w ogóle Chevelle dawno nie było na antenie Jaski Rock, a już tego kawałka? No właśnie, no to słuchamy. Chevelle, Face to the Floor, Westrock.

0: To Nirvana, Westerok i Lithium. A już za chwileczkę zagram dla Państwa piękną, aczkolwiek bardzo smutną piosenkę, która powstała po tym, jak 24 listopada 1994 roku doszło do pożaru podczas koncertu w Stoczni Gdańskiej. Już za chwileczkę Golden Life i 24.11.94.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To Richard Ashcroft i Heavy News w ESC Rock, a dziś, proszę Państwa, w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. O książkówkach to może mniej, natomiast wiem, że spora rzesza słuchaczy Eski Rock gra w planszówki. Ja na przykład kocham Magię i Miecz, ze wszystkimi dodatkami potrafię grać godzinami, ba, całe noce potrafię spędzić nad tą planszówką. A Państwo macie jakieś swoje ukochane planszówki, ulubione, może macie również z nimi związane jakieś ciekawe historie, albo po prostu ciekawe argumentacje, dlaczego dana planszówka jest Państwa ulubioną grą. W zamian za Państwa odpowiedzi mam stalowy kubek Eski Rock, mam smyczkę Eski Rock i dla tej najciekawszej odpowiedzi właśnie taki zestaw dziś przewidziałem. Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze w formie głosówek, rzecz jasna. A teraz słuchamy numeru ZZ Top, Kimmy All Your Lovin'.

0: Midnight Oil i Beds Are Burning. Tym australijskim numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 14, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zespół ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli POD, mam dla Państwa kawałek Youth of the Nation.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Minister sportu komentuje zatrzymanie prezesa PKOL-u i wzywa do dymisji, o tym na początek. Akcja CBA na Dolnym Śląsku to po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Benzyna prawie bez zmian, diesel wyraźnie w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Michał Skolimowski, czas na raport. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach został zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto. Do sprawy odniósł się minister sportu. Jakub Rutnicki zaznaczał, że Radosław Piesiewicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
0: Zdaniem ministra sportu, prezes PKOL-u powinien zostać odwołany ze stanowiska.
2: Tu muszą nastąpić bardzo szybkie działania. Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować. Bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
0: Prezes PKOL-u został zatrzymany dziś rano w Warszawie przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Akcja CBA na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami przy udzielaniu wsparcia dla Powodzian. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdza akcję, ale szczegółów nie zdradza.
3: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
0: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: To jest raport.
0: Ważny krok w kierunku powrotu po blisko 30 latach pociągów pasażerskich do Bełchatowa. Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 Piotrków Trybunalski Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego programu Kolej Plus.
4: Miasto Bełchatów jest największym miastem w województwie łódzkim, który nie ma dostępu do kolei. Myślę tu o pasażerach, ale to jest także jedno z większych miast w Polsce, które nie ma dostępu do regularnych połączeń kolejowych dla pasażerów. Postanowiliśmy to zmienić.
0: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Z Bełchatowa będzie można dojechać pociągiem do Łodzi i Wielunia.
5: SK Rock Biznes.
0: Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,36. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że cena benzyny prawie się nie zmieni, a diesel będzie wyraźnie tańszy. Transport i dostawy energii oraz wody pitnej są niewystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami, uważa Najwyższa Izba Kontroli. NIK stwierdziła, że w minionym roku średnio co 2 minuty w polskiej cyberprzestrzeni dochodziło do incydentu mogącego zagrażać bezpieczeństwu. Wytwórcy części najbardziej zadłużoną branżą produkcji motoryzacyjnej w Polsce, tak wynika z danych Big Info Monitor. Suma zaległych zobowiązań polskich producentów części i komponentów przekroczyła 310 milionów złotych.
5: Pogoda.
0: 26 stopni na południu kraju, tam dziś najcieplej, w centrum około 23, 21 na północnym wschodzie i tam dziś najchłodniej. Na ogół zachmurzenie małe, na wschodzie i krańcach południowych wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno.

0: To Perfect i autobiografia Perfect, które dziś wystąpi z Łukaszem Drapałą na festiwalu w Sopocie. O tym festiwalu na pewno będziemy po 15 rozmawiać, bo mamy tam swojego wysłannika, niejakiego Dawida Zygmunta, który ma się z nami połączyć, więc zobaczymy, co tam ciekawego się w Sopocie dzieje, ale o tym dopiero po 15. Teraz natomiast przed nami, proszę Państwa, piosenka zespołu, który najnowszą, piątą już swoją płytę studyjną wyda 13 listopada. Ta płyta nosi tytuł Dead Company. A jeżeli chodzi o piosenkę, która promuje ten krążek, czyli 10 over 10, to jest kawałek, który oprócz tego, że jest efektem ciężkiej pracy tych dwóch panów w studiu, dwóch panów z zespołu Royal Blood, to jednocześnie jest to kawałek inspirowany przygotowaniami Mike'a Kerra do maratonu. Jeśli są tacy, którzy lubią biegać, to proszę wsłuchać się bardzo uważnie w ten utwór. Może akurat Państwu do przygotowania do maratonu, czy do jakichś półmaratonów, czy na przykład do jakichś krótszych biegów, ten kawałek może się przydać. Royal Blood i 10 over 10 Westeroku. Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To już dziś o 19.30 rozpocznie się w Sopocie koncert Top of the Rock. Zdradzę Państwu, że przed chwileczką rozmawiałem z Dawidem Zygmuntem, który jest na miejscu, nasz specjalny wysłannik na tę imprezę, i obiecał mi, że po 15 połączymy się na antenie i zdradzimy słuchaczom Eski Rock, co tam dzieje się w Sopocie. Proszę koniecznie z nami być, bo to na pewno będzie ciekawe łączenie, znając Dawida Zygmunta. A kto wie, może uda się nawet któregoś z artystów złapać, jak nie w tym pierwszym, to może w drugim. Ojoj, już zdradziłem, że będą przynajmniej dwa łączenia. A miałem tego nie mówić. Gdyby co, proszę Państwa, nie słyszeli tego Państwo ode mnie. Zatem Green Day teraz, Westerok i Know Your Enemy.

0: chyba jeden z najbardziej znanych riffów fortepianowych jest z tej piosenki właśnie, czyli Linkin Park i In The End. Za chwileczkę natomiast mam zamiar zagrać dla Państwa piosenkę, która ma dosyć ciekawe połączenia w moim mózgu, bo proszę sobie wyobrazić, że pamiętam dokładnie sytuację, w której pierwszy raz zobaczyłem tę piosenkę w telewizorze, w sensie teledysk do tej piosenki, a nie samą piosenkę. Pamiętam, że to było w Niemczech, że to było w Hamburgu, że to było w hotelu, w pokoju hotelowym. I nawet pamiętam numer tego pokoju hotelowego, ten numer to był 26. Dziwnie oddziaływuje muzyka na ludzki mózg i to, że właśnie słuchając pewnego utworu, jakiegokolwiek, nagle otwiera nam się taka szufladka o rzeczach, w której są rzeczy, o których nie myśleliśmy przez całe długie lata. Foo Fighters i Best of You to już za moment Westerok. Najpierw jednak sprawdzimy, kto dzisiaj wieczorem będzie gościem Wojtka Góralskiego.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
2: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
1: SK Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Od dłuższego czasu wiadomo już, że zespół Soundgarden intensywnie pracuje nad tym, aby wydać ostatni album w nagraniach, w których wziął udział Chris Cornell. Proces wciąż trwa, tymczasem okazuje się, że grupa szykuje się do występu, który ma odbyć się już na początku września. Wiadomo, kto stanie za mikrofonem i będzie to wokalistka. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

The Pretty Reckless i For I Am Death w Ester Rock. Taylor Momsen, proszę Państwa, czyli wokalistka The Pretty Reckless, już 9 września wystąpi w przerwie meczu futbolu amerykańskiego między Seattle Seahawks a New England Patriots jako wokalistka grupy Soundgarden. Nie mogę się doczekać tego koncertu. Co prawda będzie to króciutki strzał, ale podejrzewam, że wywoła ogromne fale w całym środowisku muzyki rockowej. A ja dziś natomiast z zupełnie innej beczki pytam Państwa o Państwa ulubione planszówki. Proszę nagrywać głosówki o swoich ulubionych planszówkach, no i dlaczego Państwo je lubią. Ta najciekawsza głosówka odnośnie tych planszówek właśnie dostanie ode mnie dzisiaj kubek Eski Rock stalowy i do tego jeszcze dorzucę smycz z otwieraczem do butelek. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a teraz słuchamy grupy Danzig i numeru zatytułowanego Mother.

0: To Floydzi i Wish You Were Here. Westerok na koniec drugiej godziny naszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 15, a to oznacza najświeższy raport na antenie Ski Rock, a po raporcie zagram dla Państwa numer Use Somebody grupy Kings of Leon.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo? Ryba. Halo?
2: Halo?
4: Halo?
2: Halo?
4: Wiesz, co można kupić w Grecji?
2: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
4: To naprawdę to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
2: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
4: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem i odpierdzisz.
2: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. To jest SK Rock.
6: Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Prezes PKOL-u w drodze do prokuratury, chodzi o sprawę zonda krypto. Nadchodzi rewolucja w płacach Polaków, chodzi o jawność wynagrodzeń. Polskie siatkarki walczą o kolejne punkty na Mistrzostwach Europy. Rusza mecz z Niemkami.
7: SK Rock. Raport.
6: 15. Michał Skolimowski, zapraszam. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
8: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
9: Staramy się te czynności robić w tempie.
8: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
9: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
8: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Były dyrektor Orlenu z zarzutami w tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił prawie 500 000 złotych.
10: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen SA z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
6: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury regionalnej Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w płacach Polaków. To za sprawą przepisów wdrażających unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Pod lupę trafi praktycznie wszystko, co pracownik otrzymuje od firmy, na przykład premię czy możliwość korzystania z samochodu służbowego. Co ważne, pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia się na tym samym stanowisku w firmie, mówi prezes zarządu spółki Heuresis Barbara Matiaszek-Szarek.
11: To nie chodzi o to, że pracownik się będzie mógł zapytać, ile Franek czy Kaśka zarabiają, tylko będzie mógł zweryfikować, czy jego płaca nie odbiega od płacy tejże grupie zaszeregowania.
6: Jeśli pracownik wykaże, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych, mierzalnych i niedyskryminujących kryteriów.
7: To jest raport.
6: Awans pewny, ale jest o co grać. Polskie siatkarki zaczynają właśnie mecz z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Zespół Stefano Lavariniego na turnieju wygrał dotychczasowe 3 mecze. Jeśli wygra kolejny, to zapewni sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Rywalki to doświadczona drużyna, mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
12: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
6: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
1: Pogoda.
6: Dziś w całej Polsce najpewniej bez deszczu, temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 kresek w centrum, do 26 na południu kraju.

0: Edyta Bartosiewicz i Zegar Westerok. Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. A nie, chwileczkę, to nie moja kwestia. To kwestia Dawida. Dawid się z Państwem przywita, na pewno w tej godzinie. Dawid Zygmunt, rzecz jasna, który jest aktualnie w Sopocie. Będziemy się z nim łączyć i będziemy sprawdzać, co tam ciekawego w tym Sopocie się dzieje. Ale to jeszcze za chwileczkę. Teraz ja przywitam się, Państwo pozwolą po swojemu. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. Zapraszam jeszcze do 17. Jesteśmy razem na antenie Eski Rok. Jest czwartek, 27 dzień sierpnia 2026 roku. To teraz zaglądamy na najnowszy krążek grupy The Rolling Stones, Foreign Tones, i na tym krążku znalazł się doskonały cover numeru Amy Winehouse, You Know I'm No Good. No i właśnie tego kawałka teraz słuchamy sobie Westerok.
1: Ten kawałek

0: Dobre wiadomości, proszę Państwa, są takie, że Highway to Hell już niebawem nie powinna być taka zatłoczona, ponieważ już w przyszłym tygodniu dzieci wracają do szkoły, znaczy kończą się wakacje, znaczy ruch na Hell powinien być mniejszy. A skoro jesteśmy przy Hellu, no to wystarczy mały rzut oka przez Zatokę Puckę i widzimy Sopot. A w Sopocie jest Dawid Zygmunt, który jeszcze w tej godzinie z nami się połączy i opowie, co tam w tym Sopocie się dzieje. Tymczasem już za momencik Westerok, zespół, który wypłynął dzięki temu, że pewien reżyser usłyszał ich w sklepie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Girl, You'll Be a Woman Soon to Urge Overkill w piosence Nila Diamonda. Ale historia wersji grupy Urge Overkill jest niczym z filmu wyjęta, a w sumie do filmu włożona. Bo to było tak. Panowie z Urge Overkill to jest duo z Chicago. Quentin Tarantino, wiadomo, to jest amerykański reżyser. No i okazało się, że Quentin Tarantino, kiedy podróżował po Amsterdamie, tu u nas w Europie, usłyszał tę piosenkę w jednym ze sklepów płytowych i postanowił zakupić epkę, na której ta piosenka się znajdowała. Tak mu się spodobała, że postanowił włożyć tę piosenkę do swojego filmu Pulp Fiction. No i dzięki temu nagle Urge Overkill stało się sławne na cały świat i jest do tej pory. Chociaż szkoda, że tylko z tego jednego numeru. Girl, You'll Be a Woman Soon to za nami. Teraz przed nami Tilt, jeszcze będzie przepięknie, a po Tilcie najświeższy raport.

0: to Tilt jeszcze będzie przepięknie. Na zegarze 15.30 pora sprawdzić, co tam się dzieje na świecie.
1: SK Rock. Raport.
2: 15.30, Michał Skolimowski. Wniosek o aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry dotarł do Amerykanów. Takie informacje przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Wniosku nie przekazano władzom USA wcześniej, bo dokument był analizowany pod kątem językowym. Zakończono sekcję 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, informuje prokuratura. Z kolei węgierscy śledczy przekazali, że dotąd nie wpłynął wniosek o przekazanie sprawy wypadku autokaru do Polski. Kierowca, przypomnę, usłyszał zarzuty i pozostaje w areszcie.
1: To jest raport.
2: PiS proponuje nowe rozwiązanie w kwestii odbierania właścicielom niebezpiecznych i agresywnych psów. Chodzi o możliwość wydania przez prokuratora postanowienia o odebraniu właścicielowi czworonoga i przekazaniu go na przykład do schroniska bez prawa do następnej adopcji. To jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przedstawionego przez posła PiS Kacpra Płażyńskiego.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki walczą o kolejne punkty na Mistrzostwach Europy. Grają z Niemkami i mamy dobre wiadomości. Wygrały pierwszego seta 25-19. Biało-czerwone są pewne awansu, ale jeśli wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce w grupie. Ważny mecz też przed polskimi koszykarzami. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
3: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowanie taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na Izrael.
2: Początek dzisiejszego meczu o 20:00. Z kolei w niedzielę w Ergo Arenie kosz kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.

0: To Careless Whisper i See There, Westerok. Zrobiło się romantycznie, proszę Państwa, na naszej antenie. Pora zatem połączyć się ze stolicą romantyzmu. Nie, to nie jest stolica romantyzmu. To jest stolica muzyki, proszę Państwa. A muzyka, wiadomo, łączy się z miłością. A jakże? Dawid Zygmunt po drugiej stronie naszego super satelitarnego łącza. Witaj, Dawidzie.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. Dzień dobry z Sopotu. Kłaniam się z Opery Leśnej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Na pewno słychać Irę. Próbują się panowie. Są w bardzo dobrej formie. Tak się żartuje, że nikt nie chce latać z Radomia, a oni na początku lat 90. wyfrunęli i wieczorem wystąpią na festiwalu Top of the Rock. Panie Arturze, pozdrawiam! To te stare ulice. A dzisiaj wieczorem w Operze Leśnej, także Perfekt, Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Lady Punk, będzie legendarnie. Odwalajcie TVN o 20. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię, Zygmuncie. Uważaj tam na siebie, żebyś przypadkiem, nie wiem, za blisko głośnika nie stanął i nie ogłuchł. Z Zygmuntem jeszcze się dzisiaj połączymy. Proszę koniecznie z nami zostać. Teraz za to nowa propozycja od grupy Nothing But Thieves. To numer Evolution.
2: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: jest Eskarok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

Mam miłość autora piosenki do pewnej damy, damy, która nazywała się Patty Harrison, damy, która wówczas była żoną najlepszego przyjaciela tegoż autora piosenki. Ten przyjaciel to George Harrison, a gość, który napisał numer zatytułowany Laila, to oczywiście Eric Clapton. Dopiero 4 lata później Patty rozeszła się z George'em i zamieszkała z Ericiem, a już w roku 1979, czyli 9 lat po premierze tego utworu, Patty i Eric wzięli ślub, na którym zresztą był George Harrison. Mało tego, nawet z Paulem McCartneyem i Ringo Starrem zagrali dla młodej pary. To Eric Clapton i Laila w Esterock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Rusza przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u został zatrzymany w związku z aferą wokół Zonda Krypto. Rząd chce kary dla Mety za reklamy wprowadzające w błąd. We wniosku domaga się 1 mld zł. Ogród przy areszcie śledczym. I o tym na koniec.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Lada chwila, w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie prezesa PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie informowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce mu postawić. Z kolei minister sportu oczekuje zmian na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Procedura odwołania prezesa PKOL nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
4: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
3: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
5: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
3: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od 22 kwietnia 2023 roku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich.
6: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
1: Relacjonuje ratownik Topru Jan Gąsienica-Roy. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy Topru. Rząd chce miliardowej kary dla Mety za wyświetlanie reklam wprowadzających w błąd. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział złożenie formalnego wniosku do Komisji Europejskiej o ukaranie firmy.
7: Polska będzie w sposób wyraźny domagała się tego, że mamy na stole sprawę do załatwienia i ta sprawa do załatwienia nazywa się kara dla platformy Meta i jednocześnie podjęcie kroków, które zmuszą platformę do tego, żeby wyeliminowała raz na zawsze oszukańcze reklamy i chroniła użytkownika.
1: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Komisja Europejska uznała taki wniosek, a sama zapowiedź ma być wyłącznie polityczną zagrywką.
8: Taki wniosek moim zdaniem nie ma żadnej mocy formalnej, nie ma w DSA, czyli prawie, na które powołuje się minister Gawkowski, żadnego artykułu, który pozwoliłby państwom członkowskim wnioskować do Komisji czy wymuszać na niej działania. Komisja działa tutaj tak jak niezależny urząd, który bada sprawy w swoim tempie, według dowodów, które sam zbierze.
1: Według ekspertów Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na publikacji fałszywych reklam.
2: To jest raport.
1: Ma uczyć odpowiedzialności, cierpliwości i współpracy. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny. Stworzyły go osoby osadzone i pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
9: Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty.
1: Mówi Maciej Warcholak z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. W przyszłości nadwyżki wyhodowanych warzyw będą trafiać m.in. do domów pomocy społecznej.
0: Pogoda.
1: Od 21 stopni na północnym wschodzie, 23 stopnie w centrum, do 26 na południu kraju, tam dziś najcieplej. Zachmurzenie w większości kraju umiarkowane, ale z tych chmur dziś padać nie powinno.

0: To Jamie Harley Mój, piosenka, którą na pewno uwielbiają wszyscy sympatycy jednośladów z silnikiem, czyli na przykład ja. Bo chociaż nie posiadam Harley'a, to jednak te wszystkie rzeczy, o których w Jamie śpiewają, są faktycznie na miejscu i faktycznie to jest taka droga do wolności. A propos Jamu, proszę Państwa, to oni już w ten weekend, konkretnie w sobotę, zagrają na wielkim finale rockowizny w Krakowie. Jam wchodzi o 19.29, czyli w sobotę, jak już powiedziałem. Rockowizna w Krakowie, oprócz Jamu, Koma, Lacuna Coil, Lords of the Lost, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Kid Capici, Pull the Wire, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów, a wszystko to na lotnisku Rakowice-Czyżyny. 12 minut po 16, Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. W tej godzinie na pewno dam komuś z Państwa w zamian za opowieści planszówkowe kubek i smycz, Eskirok, no i jeszcze raz połączymy się z Sopotem, gdzie jest Dawid Zygmunt. Najpierw jednak Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek

0: Ladybug, tańcz, głupia tańcz. Ladybug będzie dziś w telewizorze, ale nie tylko Ladybug, o tym kto jeszcze, a może nawet z którymś z artystów uda nam się jeszcze porozmawiać, w zasadzie nie nam, tylko Dawidowi Zygmuntowi, który jest w Sopocie i zbiera dla Państwa najciekawsze informacje i rozdaje bilety, z tego co wiem. Proszę sprawdzać nasze sociale. A już za chwileczkę ja komuś rozdam prezenty. Najpierw jednak zagra grupa Madness.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Mad Men's Ear House, Estrog. A teraz przyszedł moment na to, żeby wręczyć komuś z Państwa w końcu prezenty. Prezenty w postaci kubka stalowego Eskirok i smyczy Eskirok, rzecz jasna. Prosiłem Państwa dzisiaj o Państwa historie planszówkowe. No i proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof ma naprawdę bardzo dobrą historię.
1: Oj, z tymi planszówkami do dzisiaj trafiłeś. 2 lata temu razem ze znajomymi przy współpracy z biblioteką miejską założyliśmy u nas w mieście w Oleśnicy klub planszówkowy. Spotykamy się raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu. Obecnie uczestników jest około 100. No i z racji tego ogrywane są przeróżne tytuły. No i myślę, że moim ulubionym są raczej te większe rzeczy, czyli tak Clash of Cultures, a z tych ogromnych pudeł Gloomhaven. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię również, Krzysztofie. Doceniam oddolne inicjatywy, dlatego fanty lecą do Ciebie. Mam nadzieję, że będziesz z dumą je prezentował podczas spotkań Waszego klubu planszówkowego. Blink-182 was my age again teraz, a już za chwileczkę najświeższy raport.

0: Rok. Raport.
1: 16.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Na początek Niemcy i atak w szkole w Gosen-Neu-Zittau w aglomeracji Berlina. Zginęły dwie osoby, uczennica i mężczyzna, który próbował zatrzymać napastnika. Sprawca został zatrzymany. Według nieoficjalnych doniesień to prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Dyrektor CIA nie poinformował Brukseli o podróży do Rosji. Komisja Europejska zabrała głos w tej sprawie. Przypomnę, Wall Street Journal przekazał, że John Ratcliffe pojawił się w Moskwie po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Kreml z kolei informował, że spotkanie dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa.
0: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Zakwestionowano jakość słodyczy w ponad 60% skontrolowanych sklepów. To informacja od Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięto 80 punktów. W 50 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące oferowanych słodyczy i ciastek. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. konsystencji, kształtu i barwy.
0: SK Rok. Sport.
1: Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Polskie siatkarki prowadzą 2-0 w setach z Niemkami w swoim czwartym meczu na Mistrzostwach Europy. W trzeciej partii jest 16-13 dla biało-czerwonych. Te, przypomnę, są już pewne wyjścia z grupy. I jeszcze coś dla fanów czarnego sportu. W sobotę na PGE Narodowym w Warszawie żużlowa reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata. Rywalami uznawanych za faworytów gospodarzy będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy.

0: to Green Day i American Idiot w Ester Rock za nami. My wracamy do naszego kraju, konkretnie do Sopotu, do Opery Leśnej, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Dawid Zygmunt. Halo Zygmunt, halo Opera Leśna.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, SK Rock. Dla naszych kochanych słuchaczy kłaniamy się z Opery Leśnej. Dzisiaj koncert Stop of the Rock, a ze mną człowiek legenda, który kiedyś pozwoli mi do siebie mówić ojcze.
2: Synu.
1: Arek Jakubik, dzień
2: synu.
1: Dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy SK Rockani. Dzisiaj największy stres, który mam, nie wiem, od miesięcy, może od lat, bo nie pamiętam, kiedy byłem tutaj na scenie w Operze Leśnej, chyba z Chorym na Polskę. Dzisiaj na tym festiwalu zagram, właściwie to będą 2/5 doktora Misio, bo gramy z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod batutą Szymona Sutora i co dla mnie najważniejsze, stary, razem z Tomkiem Lipińskim. Zagramy najnowszy singiel doktora Misio z nowej płyty, czyli naszą wersję, cover piosenki Nie wierzę politykom. Trochę zaczęło mnie wkurzać to, co się dzieje i trzeba było jak gdyby to wyrzucić z siebie. Porwaliśmy się na świętość. Mówię o tej piosence kultowej Nie wierzę politykom, bo to tak jakby wziąć Satisfaction Rolling Stonesów, zagrać ten numer 2 razy wolniej i wyrzucić najsłynniejszy riff w historii rock'n'rolla. I tak zrobiliśmy z Nie wierzę politykom. Tomek słyszał, Lipiński pobłogosławił, no i pewnie też dlatego dzisiaj razem wystąpimy i zaśpiewamy ten numer na Top of the Rock tutaj w Sopocie.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy. Telewizja TVN dla wszystkich słuchaczy SK Rock. Wszystkiego dobrego z Opery Leśnej.
0: Dziękujemy bardzo za te relacje, no i pozdrawiamy Arka. Arku, trzymamy kciuki, żeby wyszło to, co na dziś zaplanowaliście, chociaż ja nie mam wątpliwości, że jeżeli Arek Jakubik bierze się za jakiś numer, to ten numer zabrzmi świetnie. No to teraz Bones for the Crows, czyli nowość od grupy Nickelback.
3: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

się nie kochał w tej młodej Alicji Silverstone, będąc w wieku nastoletnim. A, no właśnie. Pozostałe dwa numery to Crying i Crazy, w których właśnie Alicję Silverstone możemy zobaczyć. Łukasz Szeciłowski, ja już kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Już za momencik moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz. My natomiast słyszymy się jutro w Esterok o 13:00. Za dziś ogromne dzięki. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
0: Łukasz Bąk.
2: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 20.

0: pierwsze w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Szef PKOL-u doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Padają pytania o Zonda Krypto. Polskie siatkarki z kolejnym zwycięstwem bez straty seta pokonały Niemki. Sklep i lokal w jednym, tak w Gorzowie, omijają nocną prohibicję.
2: Eska Rock. Raport.
1: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Jest przesłuchiwany, ale nie wiadomo, czy odpowiada na pytania śledczych. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Tak mówił przed wejściem do prokuratury.
3: Ja powiem tak, polityka. Tam. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
1: Jakie zarzuty może usłyszeć prezes PKOL-u, tego śledczy na razie nie zdradzają. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
4: To nie są łatwe postępowania, musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
1: Wiadomo, że jednym z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Skoordynowana akcja CBA i kilka osób zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy pomocy dla powodzian. Chodzi m.in. o środki przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują jednak o szczegółach.
5: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów, które nie ucierpiały w powodzi. Są one według doniesień medialnych powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro o pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o 18:00.
2: To jest raport.
1: Do godziny 23:00 sklep, potem już lokal gastronomiczny. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nie mogą nic zrobić.
6: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
1: Przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu.
0: Pogoda.
1: Zachmurzenie małe na wschodzie i krańcach południowych, wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale z tych chmur dziś padać nie będzie. Od 21 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, około 23 kresek w centrum, najcieplej na południu kraju, do 26 stopni.

To było być albo nie być dla zespołu Bon Jovi. Oni musieli wypuścić ten kawałek te 26 lat temu, ponieważ to właśnie ta kompozycja na nowo zdefiniowała pozycję grupy Bon Jovi na scenie rockowej. Warto też wspomnieć, że tam jest taka mała perełeczka, bo w drugiej zwrotce pojawiają się słowa, które bezpośrednio nawiązują do kultowego hitu Bon Jovi Living on a Prayer z 1986 roku, w którym te same postaci fikcyjne walczyły z trudnościami codziennego życia. I mam wrażenie, że utwory się zmieniają, lata się zmieniają, no ale ten temat jest przewodni za każdym razem. Tak sobie zerkam na najnowszą kompozycję formacji Nickelback. W końcu zbliża się ich nowy krążek Everything Under the Sun, który 30 października i w najnowszej power balladzie Chad Kroeger mówi, że to właśnie w tym utworze jest dużo ciężaru, ale też dużo nadziei. Jak mówi, chodzi o bycie przy kimś, kto zmaga się z rzeczami, którego złamały. Pomaganie mu pozbierać kawałki i przypomnienie, że nie musi przechodzić przez to sam. I o tym właśnie śpiewa Chad z zespołu Nickelback na najnowszej płycie. A to jest właśnie ta kompozycja. To Leave Me Behind i nowe dźwięki od zespołu Nickelback. W oczekiwaniu oczywiście na nowy krążek, który już jesienią.

0: A jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście teledysku do tego utworu, no to myślę, że warto. Tym bardziej, że wyreżyserował go David Fincher. To jest człowiek, który robił teledyski masowo w latach 80., a później okazało się, że jest także niesamowitym, bardzo utalentowanym reżyserem filmowym. I to on nakręcił takie dzieła jak, trzymajcie się mocno, Podziemny Krąg, 7 czy Ciekawy Przypadek Benjamina Buttona. I to wszystko właśnie reżyser tej kompozycji. Swoją drogą, myślę, że bliżej 19 będę miał dla Was także podwójne zaproszenia do Cinema City na filmy Nie patrz w dół 2. Myślę, że po 19 zrobi nam się nieco luźniej.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Do dzisiaj pamiętam to popołudnie, te 15 lat temu, kiedy siedziałem w pewnej stacji radiowej w redakcji muzycznej i doszła do nas informacja o tym, że R.E.M. kończy swoją działalność. To było tak samo nierealne, jak to, że Michael Stipe wraca ze swoją pierwszą solową płytą. I przyznam szczerze, że ta solowa płyta lidera R.E.M. powstawała ewidentnie w bólach. Zresztą a propos bólów i powstawania płyty, to za chwilę wam coś powiem o tym utworze.

0: powstawania rzeczy w bólu, zahaczając o lidera R.E.M. Także ten utwór powstawał w wielkich bólach i niemal doprowadził do rozpadu sesji nagraniowej, ponieważ zespół U2 spędził nad nim 40% całego czasu, który przeznaczony był wtedy na nagranie całego krążka.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo dobra wiadomość, bo w tymże miejscu już jutro rozpoczyna się ostatnia tegoroczna odsłona festiwalu Rokowizna.
3: I ja tam sobie jutro pojadę. Najpierw będę tu Państwa mówić o godzinie 6 rano do 9, a potem pakuję, że tak powiem, plecak i sio.
2: Szykujcie wałówę dla Asi.
3: Jej, hamburgery przyjmę. Jak jadę tutaj do nas, do studia, jest godzina 5:10, wychodzę z domu i widzę ludzi, którzy biegają z własnej nieprzymuszonej woli o tej godzinie 5:10, zakładają buty i wychodzą na zewnątrz i idą biegać i myślę sobie, Boże.
2: Może oni chcą uciec przed obowiązkami.
3: A, tak może być.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK-Rock. Raport.
5: 17.31. Michał Skolimowski, zapraszam. Dramatyczny wypadek koło Piotrkowa Trybunalskiego. 15-letni rowerzysta wjechał wprost pod jadące auto. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.
6: 15-letni rowerzysta, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa, wjeżdżając wprost pod jadący w pojazd marki Mercedes.
5: Mówi rzecznik policji w Piotrkowie Trybunalskim Edyta Daroch. 15-latek poruszał się bez wymaganego kasku. ENA pozostaje w mocy. Sąd nie uwzględnił wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Bez rozpoznania pozostawiono za to wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Chciała tego obrona posła PiS. Ten jest poszukiwany. Niewykluczone, że znajduje się w Tyraspolu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się tam złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
7: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
5: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Przyrodnicy obawiają się, że Amerykanin może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
4: SK Rock Sport.
5: Do 19, 23 i 24 polskie siatkarki wygrały czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dały szans Niemkom. Pokonały je 3-0. Wcześniej podopieczne Stefano Lavariniego były lepsze od Węgierek, Łotyszek i Słowenek. Polskie kluby u bram fazy ligowej Ligi Europy. Lech Poznań, który zagra z FC Tun, ma 7-bramkową zaliczkę. Z kolei Jagiellonia przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, zapowiada trener Jagi Adrian Siemieniec.
8: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
5: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, o 20 za to mecz Lecha. Ale to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

dajcie mi koniecznie znać, czy ktoś nas troluje, czy to jest jakiś jeden wielki artystyczny żart, czy ja po prostu na tych żartach się kompletnie nie znam. Ale kiedy przygotowywałem dla was dzisiejszy czwartkowy radar, to natknąłem się na szokującą informację w tle Mójka Staszczyka. Drodzy państwo, ja widziałem, że już niektóre media zaczynają usuwać te informacje, dlatego zastanawiam się, czy to nie jest jakiś trolling, ale widziałem, że kilka dni temu miał paść rekord na aukcji Desa. Chodzi o obraz Michała Żytniaka. Obraz zatytułowany Portret Mójka Staszczyka. Ja, drodzy państwo, widziałem w mediach społecznościowych ten obraz. Widziałem to, jak pan Michał Żytniak wypowiada się na temat tej pracy. Wszystko jest pokazane. Natomiast warto wspomnieć o tym, za ile został sprzedany portret Mójka Staszczyka. A więc za, uwaga, trzymajcie się mocno, za 23 miliony złotych. No przyznam szczerze, że jakoś nie chcę mi się w to wierzyć, ale może jestem człowiekiem jednak małej wiary. Bo może faktycznie ktoś za te rzeczy zapłacił 23 miliony. Ja bym zapłacił tyle przed denominacją. To Kaleo.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

skoro już jesteśmy przy Floydach, to warto wspomnieć o tym, co wydarzyło się. No, wczoraj świętowaliśmy 20-lecie pojawienia się pierwszy raz Davida Gilmoura w naszym kraju. No i tego pamiętnego koncertu, który miał miejsce w Stoczni Gdańskiej w kontekście właśnie występu Davida Gilmoura. I gdyby tego było mało, drodzy Państwo, to niesamowita gratka się dla nas szykuje, dlatego że w najbliższą niedzielę 30 sierpnia na oficjalnym kanale Davida Gilmoura w serwisie YouTube będzie miała miejsce premiera legendarnego koncertu artysty właśnie z Gdańska. Takie rzeczy już w niedzielę po 18 czasu polskiego i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Uspokajam, to nie jest sen.

0: Ciekawe, czy szef PKOL-u myśli, że to wszystko, co dzieje się w tle, to tylko mu się śni, czy nie do końca? O tym więcej już za kilka chwil w raporcie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.

0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Szef PKOL-u jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto. U nas za chwilę polityczne komentarze. W całej Polsce zabrzmią syreny alarmowe. W weekend krajowy trening reagowania na takie sygnały. Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej pociągiem. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany. Zatrzymany dziś rano szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery zonda krypto. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
3: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze. Na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
2: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL. Odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
4: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
2: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Na jutro też zaplanowano sekcję pozostałych 6 ofiar.
5: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
0: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach już teraz Sebastian Górny.
6: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
0: Szczegóły na rządowej stronie gov.pl.
1: To jest raport.
0: Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
7: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
8: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
7: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z prezesem Polskich Linii Kolejowych Piotrem Wyborskim rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
9: Pogoda.
0: Noc pogodna, temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, około 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Jutro ciepło, na zachodzie wręcz upalnie, do 30 stopni na południu i właśnie zachodzie, i tam też możliwe przelotne opady deszczu i burze.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowość sprzed kilku godzin od Briana Adamsa. Powiemy także, co dzieje się w zespole Ira, skoro teraz występuje w nieco okrojonym składzie. No ale zanim to wszystko, co prawda Michał Skolimowski wspominał, że padać raczej nie będzie, ale nic nie wspominał o tych listopadowych opadach. To November Rain, to Guns N' Roses i to właśnie tak witamy się w tej, jakby nie patrzeć, jednak w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. No i tak zapraszam do 21. Przypominam, że wspominałem już, że bilety kinowe raczej po 19. A już teraz klasycznie w SC Rock.

Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi na okrzyk bojowy każdego pokolenia. Bo właśnie tak o kolejnej kompozycji powiedział gitarzysta Billego Idola, pan Billy Morrison, który całkiem niedawno, bo 7 sierpnia, zaprezentował swoją nową solową płytę Hollow. I kiedy tworzył tę kompozycję, która opowiada o buncie, o alienacji, o trudnym życiu rodzinnym oraz uczuciu wiecznego, no, takiego podejścia młodego, trochę imprezowaniu bez żalu i jak to sam Morrison nazywa właśnie okrzykiem bojowego każdego pokolenia, to powiedział, że kiedy tworzył tę kompozycję, to pisał ją z myślą o Dexterze Hollandzie, czyli liderze formacji The Offspring, i na szczęście udało się go namówić, by ten się pojawił w tej kompozycji. To Never Gonna Change, to Billy Morrison i Dexter Holland.

skoro już tak muzycznie cofnęliśmy się do czasów zespołu The Cranberries, to proponuję jeszcze nastawić ten nasz wehikuł czasu, tym razem na rok 80., kiedy to pan Bryan Adams miał 20 lat, był w trasie koncertowej i obserwował wtedy w telewizji to, co się działo, kiedy Kanada się jednoczyła, kiedy jednoczył ją pewien kanadyjski sportowiec i działacz społeczny, który w roku 80. postanowił rozpocząć bieg przez Kanadę ze swoim maratonem nadziei. Terry Fox, bo o nim mowa, to on pokazał Kanadyjczykom, no i stał się symbolem determinacji i nadziei i pokazał, że można inspirować kolejne pokolenia, biegnąc z jednego końca Kanady na drugi w tym pięknym, szczytnym celu. Bryan Adams, jak wspominam, pamięta to dokładnie, gdy miał 20 lat i mówi, że nie zdając sobie z tego sprawy, Terry dał naszemu krajowi coś i kogoś, za kim wszyscy mogli się opowiedzieć i wokół czego mogli się zjednoczyć. I dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach jednoczy to społeczeństwo Bryan Adams za sprawą wyjątkowej kompozycji, która miała swoją premierę kilka godzin temu. Nazywa się The Ballad of Terry Fox. To nowy Bryan Adams.

0: to jednak jest, drodzy Państwo, kultowy zespół. Ponieważ zerknąłem sobie na OLiS półroczny, czyli na oficjalną listę sprzedaży płyt w Polsce i na małe takie półroczne podsumowanie i przyznam Państwu szczerze, że no niestety, ale ciężko tam znaleźć coś ze świata rockowego i metalowego. Natomiast jest taka kategoria, która daje nam nadzieję. To jest kategoria, jeśli chodzi o sprzedaż winyli. I tam w pierwszej dziesiątce znalazły się dwa polskie albumy, czyli Piła Tango grupy Strachy na Lachy. No i właśnie Kult z Teneryfy z 2024 roku na czwartej pozycji. I myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Nie tak dobra jak to, że panowie jeszcze będą w tym roku trochę koncertować, bo w przyszłym tych koncertów będzie zdecydowanie mniej.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem.
1: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija, zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Bardzo dobrej audycji, polecam słuchanie jej. Regularnie, zawsze, koniecznie, bezwzględnie. Kawałki mojego życia.
4: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: To zespół nie do zatrzymania. To Can't Stop, to Red Hot Chili Peppers, Westy Rock. A z nami dzisiaj wyjątkowy band, który postanowił zaskoczyć swoich fanów. Chodzi o formację Ira, która dzisiaj pojawi się na Top of the Rock Sopot Festival, gdzie mamy naszego oczywiście wysłannika, czyli Dawida Zygmunta. Zresztą więcej możecie zobaczyć w naszych social mediach. I warto wspomnieć o tym, że dzisiaj Ira wystąpi jako trio. To mogło zaskoczyć co po niektórych, natomiast Artur Gadowski wyjaśnił, że tak naprawdę to wszystko wynika z tego, że na scenie będzie im towarzyszyć orkiestra. Dlatego zdecydowano się na ograniczenie rockowego instrumentarium i rezygnację z tradycyjnej sekcji rytmicznej. Pytanie, które od razu ciśnie się na usta, skoro 10 września po 5 latach mamy dostać nowy singiel, który zatytułowany jest Za każdy dzień, to będzie Ira Trio, czy może już Ira, no właśnie, regularna. Musimy uzbroić się w cierpliwość, by poznać odpowiedź na to pytanie, a z nami on, to mój Bóg.

0: to jest niesamowite, że facet, który śpiewał kiedyś o wiośnie, dzisiaj może dużo powiedzieć także o zimie. Szczególnie o zimie na Spitsbergenie u stóp lodowca, gdzie pojawił się w pobliżu stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia. To właśnie z tymi naukowcami wyruszył, by zagrać wyjątkowy koncert. Muzycy zagrali koncert w surowych arktycznych warunkach, któremu towarzyszył huk odrywających się brył lodu. To jest, drodzy Państwo, bardzo wyjątkowy koncert, do którego na pewno jeszcze będziemy wracać. I tak w głowie mam właściwie jeszcze dwa zespoły, które dokonały takich niemożliwych rzeczy, jeśli chodzi o połączenie muzyki z naturą, czyli Metallica, która wiele lat temu wystąpiła na Antarktydzie. No, kiedyś sobie taki wymyśliła plan, że w roku zagra na wszystkich kontynentach. To było wiele lat temu. Natomiast to był zupełnie inny koncert niż to, co pokazał zespół Organka. No i także Kaleo, które potrafił łączyć także chociażby wybuchające wulkany w tle na Islandii ze swoją muzyką graną na żywo. Myślę, że Organek jest teraz w naprawdę wyjątkowej muzycznej lidze.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: gaśnice,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia.

0: dziecka w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
2: SK Rock Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze Skorpionsi będą mieli dobre rady dla młodzieży. Sprawdzimy także, jak mogłoby wyglądać muzyczne marzenie Lizzie Hale z Hellstorm, a ponadto podwójne bilety do Cinema City jeszcze w tej godzinie. Ale zanim to wszystko, czas na historię o tym, jak po kradzieży Metallica właściwie straciła wszystko. To Fade to Black, to Metallica Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

zawsze potrafili w covery. To Disturbed, to The Sound of Silence. Może nie tak dobrze jak Children of Bodom, ale i tak jest dobrze. Drodzy Państwo, swoją drogą David Raymond trochę pozazdrościł wizyty zespołu System of a Down w naszym kraju, a szczególnie naszej polskiej publiczności, ponieważ kiedy System of a Down dzielił się swoimi emocjami po tym koncercie, który odbył się 19 lipca na Narodowym, to sam David Raymond pod tym wpisem w komentarzach napisał: niesamowici ludzie, to o nas, niesamowity zespół, to o nich, niesamowity sukces, to o nas wszystkich. Gratulacje, napisał, moi przyjaciele. To akurat do System of a Down. Natomiast my, drodzy Państwo, no, daleko nie musimy szukać, jeśli chodzi o naszych muzycznych przyjaciół. Oddajmy głos dzisiaj facetowi, który ma na koncie ponad 30 wydawnictw i współpracę z wieloma zespołami metalowymi, także w Polsce, głównie w Polsce, bo to w końcu Grzegorz Kupczyk, który szykuje się do wyjątkowej premiery płyty Aperitif. Ta premiera już za 43 dni, to jest 10 premierowych kompozycji, a sam Grzegorz mówi, że może okazać się ta płyta jego marzeniem. Jak mówi, zawarta na niej muzyka to obraz nastroju, jaki nam towarzyszył od początku współpracy. Muzycy, którzy towarzyszą mi na tej płycie, to czysta radość, rock and roll i wolność, jakkolwiek to rozumieć. Jest wesoło, jest rockowo, ale też nie brak drobnych przemyśleń i wirtuozerii. Myślę, że tej wirtuozerii nawet w tych niecałych 3 minutach nie zabraknie. To właśnie z Aperitif, z jego nadchodzącego krążka, to Grzegorz Kupczyk solowo i jego Party Doll.

No ja bym jednak nie ocenił pani Joan Jett jakoś tak źle reputacyjnie. Mało jest kobiet w roku, a przynajmniej w historii rocka, które były aż tak przedsiębiorcze jak pani Joan Jett. A propos jej ciężkiej pracy. Natomiast ciężka praca to jedno. Warto także mieć kilka dobrych rad od zacnych muzyków, jak chociażby muzycy Scorpions, którzy mają rady dla młodych muzyków, bardzo proste. Zresztą całkiem niedawno Rudolf Schenker powiedział, żeby wierzyć w siebie i robić to, z czego jest się zadowolonym. Jego ojciec powiedział mu dawno temu, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same. I to jest ważne, mówi Rudolf. Większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Ja tworzyłem muzykę, ponieważ chcę się nią cieszyć i znalazłem odpowiednich ludzi. Mówi, że to jest fajne i o to właśnie chodzi, by się bawić i nie marnować czasu na ludzi, których się nie lubi. Może dlatego właśnie siedzę tutaj sam. Natomiast prawda jest też taka, i to już taki obraz człowieka, który obserwuje tę scenę muzyczną od kilku dekad, że trzeba być jeszcze, drodzy państwo, wyrazistym. I wydaje mi się, że w ostatnich latach takim bardzo mocno wyrazistym zespołem, który połączył tę muzyczną wyrazistość także z social mediami, to bez wątpienia zespół Hamulec. Mam takie wrażenie, że oni właśnie połączyli tą jakąś, no jakość, to jest to i jakoś. I to wszystko, drodzy państwo, brzmi tak, jak brzmi, a zespół Hamulec, jak wiemy, odnosi spektakularne sukcesy. Kolejne trasy koncertowe, kolejne wyprzedane kluby, no prawie tak jak lata temu u nich. To Skorpionci Westrock. Oczywiście z tego miejsca kłaniam się formacji Hamulec, trzymając mocno za nich kciuki.

0: No mam nadzieję, że jesteście gotowi na te różne emocje związane ze sportami ekstremalnymi. Mam dla was podwójne zaproszenia na wyjątkowy film Nie patrz w dół 2, który od 4 września już w Cinema City. To jest historia wspinaczki na legendarne zbocze w Tajlandii i to, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie, no bo w końcu okazuje się, że ktoś tam zostaje uwięziony na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. No i zaczyna się walka. Brzmi prawie jak moje tegoroczne wejście na nos, ale panie i panowie, jeśli macie ochotę i wy wybrać się na Nie patrz w dół 2 do Cinema City wraz z osobą towarzyszącą, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
6: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

I od razu jakoś tak bardziej filmowo nam się zrobiło za sprawą pana Edwina Collinsa i A Girl Like You. Skoro już jesteśmy przy kobietach, to oddajmy głos kobiecie roka, czyli pani Lizzie Hale z formacji Hailstorm, która dzisiaj w wywiadzie ujawniła, z kim marzy o tym, by współpracować także poza światem roka. I przyznam państwu szczerze, że no widziałem panią Lizzie Hale, która współpracowała z różnymi już tuzami muzyki, ale ta współpraca byłaby naprawdę ciekawa. Jak mówi Lizzie Hale, moglibyśmy przenieść Pink na ciemną stronę mocy. I przyznam szczerze, że zobaczyć Pink po tej ciemnej stronie mocy za sprawą Lizzie Hale, to by mogło być bardzo ciekawe połączenie. A propos ciekawych połączeń, to połączmy Lizzie Hale z niesamowitymi wiolonczelami. To Apokaliptika, to Talk to Me.

0: Jeszcze bardzo długo będziemy tęsknić za tym wyjątkowym głosem Chrisa Cornella. To Audioslave, to Like a Stone. Pamiętam, jak perkusista Matt Cameron, wspominając Chrisa Cornella, powiedział, że miał on w sobie ten czynnik X. Pytanie tylko, jak ten czynnik X będzie brzmiał na najnowszej płycie Soundgarden, bo jestem przekonany, że nie tylko taka zostanie wydana dosłownie za chwilę, ale przede wszystkim wiemy o tym, że Soundgarden wraca na chwilę z panią Taylor Momsen z formacji The Pretty Reckless. Pytanie, czy ona będzie także wykonywać te nowe utwory zespołu Soundgarden.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W czym moglibyście pobić rekord?
3: Ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
4: Halo?
5: Przerywa. Halo?
4: Halo?
5: Halo?
4: Halo?
5: Wiesz, co można kupić w Grecji?
4: Inclusive ma tam. Kalmary można kupić.
5: To naprawdę, to tam się kupuje drewniane penisy na stoiskach.
4: Też się kupuje. Oni są stuknięci pod tym względem kompletnie, tak.
5: Ale to jest dopiero rekord. Przychodzą do ciebie znajomi, a ty przychodzisz z takim penisem, i otwierasz.
4: Ale one ładne są, bo są takie malowane.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.
1: SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co przyszykował dla fanów zespół Ghost. Zagramy także pierwszy od 20 lat nowy utwór zespołu Down. Ale zanim to wszystko, czas zagrać tym razem w moją ulubioną grę.

panowie dzisiaj szaleją w Sopocie, tak jak Dawid Zygmunt. Ho, ho, ho. Tytuł pasuje, jak malowany ptak. Swoją drogą, mamy już nowe otwarcie w zespole Jam. Mamy też nowe otwarcie w zespole U2. Panowie z U2 ostatnio realizowali pięknie teledysk w historycznym centrum miasta Mexico City i to w okolicach Plaza de Santo Domingo i ulicy República de Brasil, República de Bolivia. Tam właśnie pojawili się na dachu szkolnego autobusu pokrytego graffiti autorstwa meksykańskiego artysty. No i można powiedzieć, zaczął się ten nowy rozdział zespołu U2. A ten nowy rozdział brzmi tak. To nowe, nadchodzące dziecko tego zespołu. The Street of Dreams.

to Call Me, to Blondie Westerok, a mi coś dzwoni, drodzy Państwo, że wczoraj mieliśmy premierę kinową, dzisiaj streamingową, nowego koncertowego krążka szwedzkiej formacji Ghost. Chodzi o płytę Too Big to Rick. I to z jednej strony oczywiście wspaniała informacja dla wszystkich fanów Ghost, ale z drugiej strony pan Tobias, no nie ma dobrych wiadomości dla wszystkich fanów. Mówi, że jeśli to jest koniec Ghost, jest on całkiem zadowolony. Mówi, że to cholernie świetny repertuar, świetny zespół i brzmią fenomenalnie. To tak pokłosie a propos także tej koncertówki, ale podkreśla, że nie będzie po prostu wracał do tego zespołu, żeby zrobić album, ani zmuszał się do nagrania płyty bez powodu. Jak mówi, muszę chcieć ją zrobić, muszę mieć coś do powiedzenia. I to jest chyba najpiękniejsze podsumowanie, jakie mógł zrobić pan Tobias, bo mam czasami takie wrażenie, że są tacy muzycy, którzy po prostu nagrywają płytę, bo przestaje im się zgadzać liczba tych zer po przecinku, albo nawet przed przecinkiem, a propos tego, co dzieje się na ich koncie. Natomiast tutaj niektórzy podchodzą jednak nieco inaczej do muzyki, co bez wątpienia cieszy w kontekście fanów formacji Ghost. Do dzisiaj pamiętam te słowa muzyków The Black Keys, którzy dzisiaj się pojawią, tak, jeszcze dzisiaj się pojawią, którzy dzisiaj, no może nie do końca dzisiaj, ale wspominali wielokrotnie w wywiadach, że oni robią muzykę po to, żeby kupować sobie pewne rzeczy, a później swoimi paluchami pokazują, jakie rzeczy chcieli kupić, mówiąc wprost: za tę płytę mam basen, za tę płytę mam dom. I właśnie tak przynajmniej czasami do muzyki podchodzą muzycy formacji The Black Keys. Ale jak słychać, Szwedzi z Ghost podchodzą do tego zupełnie inaczej. Sięgnijmy po cudowny cover i niech łezka się wokół zakręci.

0: Także zespół Suede poszedł za zespołem The Black Keys, o którym już to zespole dzisiaj mówiliśmy. Jest taka moda, że wydaje się najpierw płytę, po roku wydaje się dokładnie tę samą płytę, ale dodając kilka nowych kompozycji. Robi tak The Black Keys już od lat, robi tak teraz właśnie formacja Suede, a właściwie wszystko zaczęło się trochę od muzyki popowej, kiedy Usher zrobił to w 2004, czy Rihanna w 2008. To nie są dobre praktyki. Ja bym akurat z nich zrezygnował, chociaż gdybyśmy z nich zrezygnowali, no to tych nowych dźwięków od Suede byśmy akurat już nie mieli.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest czwarta polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

Także dzisiaj w bardziej szkolny sposób zahaczamy o ten kultowy zespół. Nie tylko za sprawą High Hopes, których to dźwięków nie brakowało także po 19. Natomiast u nas teraz nie będzie brakować tych nowych dźwięków od formacji Down, dlatego że ten zespół wraca i to wraca po 20 latach z krążkiem Volume 5. Poznaliśmy pierwszy singiel, a pan Pepper, czyli gitarzysta formacji Down, przyznał, że praca nad tą płytą przebiegała w sposób tradycyjny i surowy. Powiedział, że tak naprawdę można by tę płytę swoją surowością i brzmieniem porównać do kultowego krążka Back in Black od AC/DC. To bardzo ważna i bardzo poważna zapowiedź, dlatego posłuchajcie tych nowych dźwięków, pierwszych od 20 lat od zespołu Down.

0: to Lonely Boy na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. To teraz ci, którzy byli wychowywani w latach 90. poczują się jak te wspomniane przez The Black Keys chłopcy albo dziewczynki, ponieważ cofniemy się, drodzy Państwo, do wspomnień, kiedy oglądaliśmy pewien program telewizyjny, który nam pokazywał ten świat nie tylko muzyki rockowej, ale w ogóle muzyki. I ten głos już za kilka chwil będzie opowiadać o swoich muzycznych wspomnieniach, ale także inspiracjach u Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia. Michał Prokopowicz, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj, polecam się jutro po 17, a teraz już kawałek muzycznej nostalgii.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
3: Nazywam się Dariusz Odija i zapraszam do słuchania audycji Kawałki mojego życia. Zawsze warto słuchać, bo to jest audycja wyjątkowa, bezwzględnie znakomita i warta uwagi każdego słuchacza. Kawałki mojego życia. Polecam, Dariusz Odija.
2: Ja nie kazałem tego mówić.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
2: Co dziś będziemy robić, Muszczku?
3: To co zawsze, Pinki. Jak w każdy czwartek słuchać audycji Kawałki mojego życia.
2: Proszę Państwa, dzień dobry, dobry wieczór. Wojtek Góralski, zapraszam serdecznie. Dzisiaj ze mną i z Państwem w Radiu SK Rock Dariusz Odija. Kłaniam się w pas.
3: Kłaniam się w pas, jest mi bardzo miło, dzień dobry. No i będziemy słuchać kawałków mojego życia.
2: I będziemy o nich opowiadać przede wszystkim.
3: Nie mogę się doczekać.
2: Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, aktor filmowy, przede wszystkim też dubbingowy, lektor, właściwie można powiedzieć człowiek, który głosem obdarzył i obdarował tak dużo postaci, że nawet nie wiem, do której nawiązywać, bo jest ich mnóstwo.
3: No trochę tego było, mam nadzieję, że jeszcze trochę tego będzie, ale w rzeczy samej trochę tych postaci w dubbingu zrobiłem. I ciągle wyczekuję następnych.
2: Ale jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o muzyce. Już w windzie się do

0: Wiedziałem, usłyszałem takie zdanie, proszę Państwa, i stanąłem przed tą ścianą, gdzie stoi kilka tysięcy płyt i się zastanawiam, co teraz z tym zrobić.
1: O, Maciu, los, dokładnie tak było. Kiedy usłyszałem tę propozycję, że proszę przygotować 10 swoich utworów ulubionych swojego życia, ucieszyłem się, powiedziałem, super, fajnie, biorę 10 utworów i biegnę do studia. Po czym wszedłem do swojego pokoju, spojrzałem na ścianę. Płyt, jest ich kilka tysięcy. Każda płyta jest ważna. Mm-hmm. Żadna płyta nie znalazła się tam przypadkowo, czyli każda ma swoją historię. Z tych kilku tysięcy płyt mam nie dość, że wybrać 10 płyt, to jeszcze z tych 10 płyt mam wybrać po jednym utworze, a jeszcze mam gdzieś tam jakieś składanki z ważnymi utworami i tak dalej. Wybór był dla mnie czymś absolutnie dramatycznym, chociaż odnajdywałem w tym dużą przyjemność, nie ukrywam, mm-hmm. bo szperałem w rzeczach, które właśnie są dla mnie ważne, nie tylko dlatego, że są dobre, bo dobrych utworów mamy kilogramy, tony, ale chodzi o utwory, które coś dla nas znaczą, kojarzą się z czymś. Kiedy słuchamy jakiegoś utworu, przypominamy sobie jakiś obrazek ważny, jakieś zdarzenie, czujemy zapach czegoś, czego byliśmy wtedy świadkami. Miałem dużą taką zagwozdkę, ale wybrnąłem, mam nadzieję, z niej i wybrałem 10 utworów. Czy to są najważniejsze utwory mojego życia? Nie wiem, ale na pewno każdy z nich jest ważny.
0: Mm-hmm, nie mogę się doczekać, aż poznamy tę tajemnicę muzyczną, bo ja jeszcze nie wiem, więc zaczynamy.
1: No właśnie.
0: To będzie też dla mnie zagadka, to jest ciekawostka. Sam się nie mogę doczekać. Zaczynamy. Muzyczny wieczór, Dariusz Odija razem z nami. Kawałek numer 1. Proszę się czuć swobodnie i korzystać z tego czasu bez rok.
1: Dobrze. Od tego wykonawcy, od tego zespołu wszystko się zaczęło. Pamiętam, miałem kilka lat, 9, no nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że oglądałem jakiś program w telewizorze, czarno-białym jeszcze było, to było 100 lat temu, i występowali jacyś bardzo popularni wtedy artyści, znakomici. Nie powiem dokładnie, ale z tego co pamiętam, w tamtym czasie w telewizji występowali, nie wiem, Jerzy Połomski, Anna German, Mieczysław Fok, Irena Santor, wybitni, znakomici artyści i już. Ładnie ubrani, ogoleni, ładnie ostrzyżeni, garnitury, koszuli, piękne kreacje. I nagle w tym programie pojawiło się 4 facetów i dziewczyna. I oni zachowywali się inaczej, wyglądali inaczej, śpiewali inaczej, tam wszystko było inne. Robili takie ruchy głowami, tymi włosami trzepali i ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jako chłopak jakbym spotkał kosmitów, pamiętam ten stan. Naprawdę, jakby przeszedł po mnie dreszcz, naprawdę. I od tego się zaczęło. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem grupę Breakout i zostałem wierny tej grupie. Nadal jej słucham, nadal ją podziwiam. Od pierwszej płyty, na drugim brzegu tęczy, potem były dalsze, blues, karate, moje ukochane kamienie. Wiele wspaniałych płyt, wspaniałych utworów, a do dzisiejszego naszego spotkania jako coś takiego symbolicznego, charakterystycznego. Wybrałem utwór, który chyba jest hymnem dla wielu naszego pokolenia, mojego pokolenia, a dla mnie hymnem jest na pewno. Muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl. Kiedy byłem małym chłopcem, grupa Breakout.
0: Hej! Słuchamy, proszę Państwa, z wielką radością i przyjemnością.

0: To są kawałki mojego życia, właściwie życia mojego gościa. Przypominam, dzisiaj Dariusz Odija w studiu Eski Rock, kawałek numer 2. Słucham, badawczo, jak to mawia Krzysztof Ibisz.
1: Pojedziemy sobie na Wyspy Brytyjskie. Przełom lat 60., 70. Niezbyt bogate miasto Birmingham, czterech przyjaciół, kolegów: Bill Ward, Terry Geezer Butler, Tony Iommi i Ozzy Osbourne. Chłopaki zakładają grupę Black Sabbath, która zdefiniowała muzykę rockową. Zawarli w tym, co zagrali na pierwszej płycie, wszystko. Wszystko. To jest punkt odniesienia dla wszystkich artystów, którzy później szarpali gitary i głośno śpiewali do mikrofonu i wysypywali te kartofelki na bębny, żeby to tak ładnie brzmiało, dudnili na basie. Grupa Black Sabbath, wiele znakomitych płyt, genialnych riffów. Punkt odniesienia, to co mówię, do muzyki rockowej. Z ich przebogatego repertuaru, wybrałem utwór, który jest dla mnie otwarciem i Black Sabbath, i muzyki, tej ostrej muzyki w ogóle, takim chyba najważniejszym. Niezwykle klimatyczny, niezwykle charakterystyczny. Miałem przyjemność kilka razy słuchać tego utworu na żywo. Zdarzyło mi się również w oryginalnym składzie widzieć Black Sabbath i tam też zagrali utwór pod tytułem Black Sabbath.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, to nieustannie jest audycja Kawałki mojego życia. Dariusz Odija, kawałek numer 3. Zamieniam się w słuch.
2: Anglia. Znowu pierwsze lata 70. Zespół już się ukształtował, wcześniej były małe perturbacje. Już odniósł sukces i piątka chłopaków. Richie Blackmore, Ian Gillan, Ian Paice, John Lord i Roger Glover, czyli grupa Deep Purple, pojechała na trasę do Japonii. Uh-huh. I tam zagrała kilka koncertów i zrobili mini trasę. I pamiątką tych koncertów jest fenomenalna płyta koncertowa Made in Japan. Jest to arcydzieło koncertu, zapisu koncertowego. Do naszego spotkania wybrałem utwór, który wywołuje dziwne stany, ile razy go słucham, bo za każdym razem jest utworem, który pokazuje, że jest to ciągle świeże, prawdziwe, oryginalne. Tym utworem jest, ale warto zaznaczyć, wersja studyjna jest bardzo dobra, ale my mówimy o wersji właśnie koncertowej. Wersja koncertowa z Japonii jest po prostu boska. Tym utworem jest Smoke on the Water.
3: This may seem like a devilish ploy, but it's one way to bring the proceedings to an end.

0: kawałek numer 4 bodajże już.
1: Nie mogło tego artysty zabraknąć w moim zestawie, ponieważ jest to jeden z największych artystów w ogóle na świecie, ale nie dlatego jest dla mnie ważny, że jest jednym z największych na świecie. Jest dla mnie ważny dlatego, że jest dla mnie ważny. To jest kluczowe dość. Więc bardzo cenię go od początku jego działalności. Od pierwszej płyty, która była jeszcze taka nieśmiała, ale już znacząca. Trudno było powiedzieć, co to jest. Czy to jest folk, czy to jest funky, czy to jest rock, czy tam jakieś elementy jazzu i bluesa się nawet pojawiają. Taki konglomerat dał w efekcie wiele znakomitych płyt. Wybrałem dzisiaj płytę, właściwie można powiedzieć utwór z płyty pod tym samym tytułem. Płyta nosi tytuł Born to Run, utwór też nosi tytuł Born to Run. Dlaczego ten utwór ma w sobie ta piosenka coś niesłychanie żywego? Ona cały czas pędzi, ona pędzi do przodu, jakby chciała drapać ziemię, żeby jeszcze. Coś fenomenalnego. Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: I jesteśmy w kawałkach mojego życia. Utwór numer 5. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Odija.
5: Spowiadam się z moich ulubionych piosenek, utworów. Przypomina mi się, która to była klasa, 7., 8, ale na pewno podstawówka jeszcze. Namiętnie słuchałem wieczorami Radia Luksemburg. Był Luksemburg, Chata Szkło, śpiewał zespół Perfect. No siadało się, wszyscy siadaliśmy wieczorami od 19:00, słuchaliśmy Radia Luksemburg na falach średnich, haniebnej jakości, fale uciekały, ale co się usłyszało, to się usłyszało. I pamiętam, jak przy tych uciekających falach, kiedy idzie utwór i nagle jakiś szmer, nie słyszymy przez 10 sekund, potem wraca. Wtedy nam to nie przeszkadzało, tak swoją drogą, niesamowite. Dzisiaj cyfrowa jakość doskonała. A wtedy, no haniebna jakość, ale nam to nie przeszkadzało. Nagrywaliśmy to nawet na swoje magnetofony, na mój ZK-140T. Taki miałem. Potem już nawet miałem jaki 2405, a potem nawet miałem Damę Pik. Ach, to już był szczyt marzeń. Udało mi się to osiągnąć, ale póki co miałem ZK-140T. Nagrywałem oczywiście cały blok i nagle no piosenki idą, dobre, fajne, jakieś mat, nie wiem, Suzy Quattro, Sweet, Slade, Gary Glitter, Deep Purple się pojawia, Uriah Heep i nagle w tym natłoku znakomitych utworów pojawiają się dźwięki, których nie rozumiem. Są tak piękne, są tak niezwykłe, tak inne, nie ma wokalu, utwór jest instrumentalny, zachorowałem. Dostałem gorączki, że coś takiego mogło powstać. Oczywiście szukałem jakiejś lepszej wersji tego utworu. Udało mi się gdzieś znaleźć. Nagrałem i słuchałem już namiętnie chyba ten fragment taśmy kilkuminutowy, był przetarty przez głowicę od mojego słuchania. A tym utworem, o którym mówię, była Samba Patti Carlosa Santana.
4: No tak, to piękna klasyka.

0: Dobrze, kawałek numer 6.
1: Kawałek numer 6. Na liście mojej musiał się znaleźć kwartet wokalno-instrumentalny z Liverpoolu. Chłopaki, mowa tu oczywiście o grupie The Beatles, stworzyli muzykę rockową, aranżacje, pomysły. Każda ich płyta była inna. Wielkie dzieła, wielkie piosenki, wielcy twórcy. Wspaniała czwórka, znakomicie się rozumiejąca. Piękne kompozycje, teksty, aranżacje. Długo się zastanawiałem, który utwór da jakiś wyraz mojego stosunku do tego zespołu, do zespołu The Beatles. Bo o dziesiątkach ich przebojów nie trzeba mówić, wszyscy znamy. Wiele pięknych piosenek. Ale wybrałem piosenkę, która za każdym razem oddziałuje na mnie w sposób niezwykły. Bo jest niezwykle oryginalna w swojej aranżacji, jest piękna, niezwykle smutna niestety. Dla osób, które miałyby chwilę, polecam przetłumaczyć tekst tej piosenki. Jest bardzo poruszający, wręcz wzruszający. Powiem tylko tyle, że jak Paul McCartney wystąpił na Stadionie Narodowym kilka lat temu w Warszawie, zagrał tę piosenkę i cóż, no miałem troszeczkę chyba zamglone oczy, bo nie mogę bezkarnie tak po prostu słuchać tej piosenki, dlatego ona mnie dużo kosztuje, ale uwielbienie do niej jest ekstremalne. Eleanor Rigby, The Beatles.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Wracamy po tych emocjach muzycznych. Od razu się uspokoił ton audycji. No ale to jest piękny kawałek życia. Zawsze ten utwór, kiedy on brzmi na antenie, po takiej zapowiedzi, którą mieliśmy okazję słyszeć, to też od razu go inaczej odbieramy, bo wiemy, jakie emocje stoją przynajmniej za osobą, która dzisiaj z nami jest. A z nami jest Dariusz Odija. Kawałek numer 7 już chyba. Szybciutko mkniemy przez ten życiorys muzyczny.
2: Tak.
1: Czy wiem, że tych utworów mogłoby być dużo więcej, ale konwencja ogranicza.
2: Dziesiątka. Utwór zespół, który nie mógłby się nie pojawić w moim wyborze. Zespół wyjątkowy, jakoś myślę pokrzywdzony przez rynek muzyczny, ale to jest inny temat. Grupa, która w moim poczuciu zasługuje na najwyższe uznanie. Wiele znakomitych płyt, znakomitych utworów, też punkt wyjścia dla wielu zespołów rockowych. Pojawili się kilka razy w Polsce, na początku lat 80. nawet mieli trasę. Byłem wtedy na ich koncercie, było to dla mnie święto. Po latach wrócili, też byłem, było to dla mnie niezwykłe doznanie i przeżycie, bo grali w Stodole i w Progresji. Na tych wszystkich koncertach byłem. No, zwieńczeniem była możliwość, było spotkanie po koncercie z Barkiem Shelleyem. Ucięliśmy sobie rozmowę i to było dla mnie przeżycie niezwykłe. Poznałem tego znakomitego kompozytora, muzyka, basistę, wokalistę, autora tekstów. Wielką postać światowej muzyki rockowej. Bark Shelley był liderem grupy Budgie, walijskiej grupy Budgie, pochodzącej z Cardiff, która między innymi nagrała tak znakomity utwór jak Bretfana.

0: czas na utwór numer 8 w kawałkach mojego życia, więc powoli będziemy się zbliżali do wielkiego finału, ale spokojnie, jeszcze 3 piękne historie przed nami. Panie Darku, zapraszam.
1: Muszę się wytłumaczyć z obecności następnego utworu i wykonawcy. Dość oczywisty wybór, a może nieoczywisty. Pamiętam, wieki temu, to już lata licealne były, mam nadzieję, że się nie pomylę, w Trójce, w programie trzecim, wtedy właściwie jedynej stacji radiowej takiej do słuchania, troszeczkę wyluzowanej, fajniejszej niż ta jedynka, która była taka dość sztywna, umówmy się, nie dla młodych ludzi. Latem, chyba tak, przez całe lato była audycja, która się nazywała Dyskoteka pod Gruszą. Przed południem, gdzieś tak 10 do 12, może do 1, mniej więcej. Ta audycja polegała na tym, że po prostu szły utwory jeden za drugim, bez zapowiedzi. Uwielbiałem to. Różne tam rzeczy się znajdowały, przeboje większe, mniejsze, ale nagle trafiłem na utwór, który mnie zmasakrował. No i potem stałem się niewolnikiem i tego zespołu, i tego utworu też, ale tego zespołu. Znowu miałem to wielkie szczęście, że widziałem ich na żywo kilka razy. Za każdym razem było to spotkanie z najwyższym szacunkiem zespołu dla widowni. Znakomite granie, znakomite kompozycje. Niestety charyzmatycznego wokalisty Dennego McCaffertego już nie ma z nami, ale śpiewał w grupie Nazareth, bo grupa Nazareth jest bohaterem tej opowieści. Nagrał znakomite płyty. Płyta, która jest chyba najważniejszą płytą w repertuarze grupy Nazareth, to Hair of the Dog. Skończenie doskonała. Od pierwszego do ostatniego dźwięku to jest jakiś ołtarz dla muzyki, ołtarz muzyki rockowej. Piękne kompozycje, bardzo zróżnicowane, takie przestrzenne. Pięknie Manny Shelton grał tam na gitarze. No i oczywiście Dan McCafferty śpiewał swoim charakterystycznym, zdartym, szkockim głosem. Z płyty Hair of the Dog wybrałem utwór tytułowy Hair of the Dog, Nazareth.

0: Polsce Rock.
1: Dariusz Odyja, moim Państwa gościem w kawałkach mojego życia, Radio SK Rock. Dzisiaj czas na utwór numer 9. Zacząłem dzisiaj wielka przyjemność, bo trochę myślę, że wielu słuchaczy wróci wspomnieniami do tych list przebojów, których sobie słuchało. I nagle mamy listę taką naprawdę indywidualną. Więc zapraszam.
2: Kolejny wybór, tak? Mhm. No to muszę się wyspowiadać. Wybrałem utwór, bez którego nie mogła się odbyć żadna prywatka. Dzisiaj już to pojęcie nie funkcjonuje, ale w moich czasach licealnych, czyli 100 z hakiem lat temu, organizowało się prywatki, czyli spotkanie przyjaciół, jak to się teraz mówi, albo

inne zapotrzebowanie, ale pięknie się bawiliśmy. Pamiętam, jak tańczyliśmy do Slade'ów, Sweet, Suzy Quattro, Matt nawet, By City Rollers, pamiętam, się pojawił. Ale nie mogła się odbyć impreza bez jednego utworu, który do dzisiaj, za każdym razem jak go słyszę, to mnie chwyta. Mark Bolan i jego grupa T-Rex. Grupa T-Rex nagrała wiele wspaniałych utworów, ale ten jest chyba najważniejszy. Dla mnie najważniejszy, jeden z najważniejszych w moim życiu. Children of the Revolution, grupa T-Rex. Mm-hmm.

0: Dariusz Odyja w kawałkach mojego życia i grande finale, wielki finał, utwór numer 10.
1: Utwór numer 10, ale to nie w znaczeniu, że ten utwór zamyka jakąś historię. Jest to po prostu jeden z 10 utworów do dzisiejszego naszego spotkania przeze mnie wybranych, który jest utworem dla mnie też bardzo, bardzo ważnym. Pamiętam, byłem na koncercie, to zespół polski, za chwilę padnie jego nazwa, pamiętam, byłem na koncercie tego zespołu, fenomenalny, niezwykły. To był występ, znakomity repertuar. Pamiętam, że to były czasy licealne. Jeden z moich kolegów miał płytę tego zespołu i chodziliśmy do niego i słuchaliśmy całej tej płyty, ale obyczaj był taki, że zaczynaliśmy od konkretnego jednego utworu. Musieliśmy się najpierw nakarmić tymi kilkoma minutami konkretnym utworem, za chwilę padnie tytuł tego utworu. Potem słuchaliśmy już całą płytę. Tam były utwory takie jak Płyń pod prąd, Matylda, ale utworem dla mnie, dla nas wtedy i nadal chyba najważniejszym jest utwór Przygoda bez miłości. To, co wyprawia tam na gitarze Darek Kozakiewicz, no potęga gitary, jeden z najlepszych, nie boję się użyć tego słowa, jeden z najlepszych gitarzystów, jaki świat widział. Technika fenomenalna, muzykalność, na kolana przed Darkiem Kozakiewiczem, później wiadomo i był związany wcześniej z grupą Breakout, teraz w Perfekcie gra, znakomity gitarzysta i on tam pokazuje naprawdę pełnię swoich możliwości. Znakomity zespół, znakomita płyta, tylko jedna, więcej się nie udało. Nagrali tę jedną płytę, nagrali kilka znakomitych utworów, a utworem, który zapowiadam teraz, jest utwór grupy Test pod tytułem Przygoda bez miłości.
0: No i to będzie na wielkie podsumowanie tej audycji. Już teraz Państwa zachęcam i zapraszam do wersji podcastowej, bo mam nadzieję, że skradnę jeszcze kilka minut tego cennego

0: tego czasu i sobie chwilę pogadamy. I nie tylko o muzyce, ale również. A teraz dla słuchaczy radiowych na koniec zespół Test. Dziękuję panu pięknie. To była wielka, piękna przygoda muzyczna.
1: Bardzo dziękuję. Miłego słuchania. Słuchajcie rock'n'rolla.
0: Tak jest. Dobrego wieczoru.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Słuchacie Eskiro.